obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z rodzin. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Ludzie kultury wspominają zmarłego aktora Jana Frycza. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
2: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
2: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
1: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
3: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
1: Na szczęście nie ma większych podtopień domów. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z e-petrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
4: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
1: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szół, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu Jan Englert.
5: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją, aktorem, który inspirował.
1: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Sport. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w 3. rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej także w 3. rundzie odpadła Magdalena Franka. Już na 1. udział zakończyła grę Magda Linet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Parry.
6: Dzień dobry wszystkim, we wtorkowy ranek, 18 dzień sierpnia, przed mikrofonem Łukasz Lichtal i tak to jest dobry moment, aby rozpocząć na dobre dzisiejsze wydanie programu Trendy Start. Do 11 pobudka z nami, a na dzień dobry kilka słów o pogodzie, która dzisiaj przyniesie w części regionu także opady deszczu. Na termometrach możemy liczyć dzisiaj na 21 stopni Celsjusza, ciśnienie spada, 1005 hektopaskali w większości regionu, a termika zapowiada się ciepła i mokra. Do tego wszystkiego z zachodu wiatr w porywach 50 km na godzinę.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj wtorek, 18 dzień sierpnia, imieniny świętuje Bogusław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona i Jan. Mamy wtorek, 18 dzień sierpnia, czyli dokładnie 230 dzień roku. Dzień potrwa 14 godzin i 30 minut, bowiem wschód słońca był dzisiaj o 5.24, a zachód będzie o 19.54. Ten dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, o 6 godzin i 48 minut. Koniec astronomicznego lata za 35 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Ten wtorkowy poranek 18 sierpnia. Powspominajmy co nieco. Ja już mam przygotowane kalendarium historyczne. 18 sierpnia 1627 roku, piąta wojna polsko-szwedzka. Nierozstrzygnięta bitwa pod Tczewem. W 1861 roku w Wilnie władze carskie krwawo stłumiły demonstrację patriotyczną. 1881 rok. 18 sierpnia Henryk Sienkiewicz poślubił Marię Szedkiewiczównę. W 1925 roku spółka Polskie Radio otrzymała monopolistyczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce. W 1989 premiera komedii kryminalnej Konsul w reżyserii Mirosława Borka.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony weekend na terenie województwa podkarpackiego trwała policyjna akcja motocykl. Podczas prowadzonych działań policjanci kontrolowali kierujących jednośladami, sprawdzali ich uprawnienia do kierowania, wyposażenie, stan techniczny, a także trzeźwość oraz prędkość, z jaką się poruszają. Podczas prowadzonej akcji funkcjonariusze skontrolowali 936 kierujących motocyklami i motorowerami. Okazało się, że 5 kierujących wsiadło na jednoślad, mimo że nie posiadali do tego wymaganych przepisami uprawnień. 32 skontrolowanych przekroczyło dozwoloną prędkość. Policjanci zatrzymali także 29 dowodów rejestracyjnych. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Hermanowicach zatrzymali obywatela Ukrainy ściganego przez zagraniczne służby za kradzież. Cudzoziemiec ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia młodszy chorąży Straży Granicznej Emilia Sidor z zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Obywatel Ukrainy zgłosił się do kontroli na przejściu granicznym w Malchowicach. W trakcie sprawdzeń okazało się, że cudzoziemiec jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez włoskie służby. Sprawa dotyczy 2013 roku. Wtedy wspólnie z innymi osobami wtargnął na cmentarz i z kilku kaplic grobowych zabrał miedziane pokrycia dachowe. Wartość strat to około 10 000 euro. Zgodnie z włoskim prawem mężczyzna ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Został zatrzymany i decyzją sądu tymczasowo aresztowany.
1: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 120 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 28 i 29 sierpnia Gorlice ponownie rozbłysną światłem. Na zakończenie wakacji Miasto Światła zaprasza na weekend pełen iluminacji, muzyki, widowiskowych pokazów i atrakcji dla całych rodzin, czyli Festiwal Światła. Tegoroczna edycja rozpocznie się 28 sierpnia, kiedy Park Miejski rozświetlą wyjątkowe iluminacje. 29 sierpnia od godziny 19 do północy Park Miejski zamieni się w niezwykłą przestrzeń pełną światła i kolorów. Na odwiedzających czekać będą świetlne instalacje, bańkowo-bajkowa polana oraz wyjątkowi animatorzy. Od godziny 21 festiwal przeniesie się także na stadion Osir. Tam zaplanowano widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych i cichej pirotechniki. O 21:00 publiczność zobaczy fire show z udziałem teatru eksperymentalnego. Pół godziny później wystąpią performerzy, a o 22:00 rozpocznie się występ DJ-a Brawe. W sobotę 29 sierpnia na ściance wspinaczkowej La Roca przy ulicy Czerwonej rozegrane zostaną Mistrzostwa Tarnowa we wspinaczce sportowej dzieci i młodzieży. Zawody organizowane przez Klub Sportowy Sportiva odbywać się będą w ramach programu W Górę Akademia Młodego Wspinacza 2026. Zawody skierowane są do wszystkich młodych miłośników wspinaczki, zarówno tych rozpoczynających dopiero przygodę z tym sportem, jak i tych trenujących już w klubach i sekcjach wspinaczkowych. Udział w zawodach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 27 sierpnia.

Dzisiaj, moi drodzy, jeszcze zaglądam sobie raz do kalendarza wspomnień, co działo się 18 sierpnia na świecie. Rok 1797. Jonasz został cesarzem Etiopii. W 1864 wojna secesyjna, rozpoczęła się bitwa pod Globe Tavern. W 1904 roku w Australii utworzono gabinet George'a Reida. Rok 1939. Ali Mahir został po raz drugi premierem Egiptu. 18 sierpnia 1977 roku w Memphis w stanie Tennessee odbył się pogrzeb Elvisa Presleya. W roku 2005 papież Benedykt XVI przybył z czterodniową wizytą do Kolonii na 20 Światowe Dni Młodzieży.

0: Przychodzi również i ten czas, kiedy zmierzymy się z kalendarium muzycznym. 18 sierpnia 1937 roku urodził się Edward Stachura, poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz. Zmarł w 1979 roku. 18 sierpnia 1940 urodził się Alosza Awdiejew, aktor, satyryk i piosenkarz. W roku 1943 urodziła się Karin Stanek, piosenkarka, wokalistka zespołu Czerwono-Czarni. Zmarła w roku 2011. 18 sierpnia 1950 roku urodził się Dennis Elliott, perkusista grupy Foreigner.
1: Trendy Radio, twoja fala dobrej energii.

0: Don't be living on the edge.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Pierwsze powroty poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Ponad 1000 interwencji strażackich po nawałnicach, głównie na południu. Zajrzymy też do Como, które wprowadza zakaz wjazdu rowerów do centrum. Marcin Krzemiński. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
2: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska. 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grat wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
5: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
2: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Dziś natomiast powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. A skoro o pogodzie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. To po tym, jak elektryczny jednostat potrącił Alessandro Rapinese. I dlatego przeciwnicy zakazu zarzucają mu, że załatwia osobiste porachunki. Burmistrz przyznaje, że zadecydowało osobiste doświadczenie i że chodzi głównie o elektryki, ale włoskie prawo nie dzieli rowerów na elektryczne i zwykłe. Nowe przepisy mają wejść w Como we wrześniu. Aktywiści rowerowi już zapowiedzieli protestacyjny przejazd przez miasto.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. I już wiadomo, że o ćwierćfinał zagra z francuską Diane Parry. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zawanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch. To po porażce 4-6, 6-7. Z Jeleną Rybakiną. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za nami, przed nami Diamentowa Liga. Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, ale żadnego złota. Jest jednak progres względem Mistrzostw Europy w Rzymie, mówi nasz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Nasi wracają do gry, a bardziej nasze jeszcze jak nasi, bo tutaj kobiety zdominowały te rywalizacje. Nie mamy w swoich zasobach takiej Emmy Hunt jak Brytyjczycy, która zdobyła 4 złote medale, ale zawodniczka takiej klasy jak Pia Strzyszowska czy Ewa Swoboda, one mają swoją markę, Natalia Bukowiecka oczywiście, już ustaloną. I to są zawodniczki, na które się oczekuje.
1: A kolejne ważne starty dla naszych lekkoatletów to zaplanowane w piątek i w niedzielę mityngi Diamentowej Ligi w Lozannie i na Stadionie Śląskim. Ten drugi to zarazem memoriał Kamili Skolimowskiej. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy przywiozła 2 medale, srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wijnigo nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wijnigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Część regionu coraz więcej chmur, z których lokalnie może popadać deszcz. Na 21 stopni Celsjusza powinniśmy dzisiaj przygotować się średnio, jeśli chodzi o wskazania termometrów Podkarpacia i Małopolski. Ciśnienie 1005 hektopaskali, termika ciepła i mokra, a biometr jest niekorzystny. Jutro w środę 23 kreski, w czwartek już termometry znów będą pokazywać wyższe temperatury.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła siódma, dzień dobry, we wtorek, 18 dzień sierpnia, przed mikrofonem Łukasz Michtal i do 11. Tak, gramy dla Was na dobry początek dnia. Kolejny dzień tygodnia, razem do 11 tworzymy muzyczny poranek na Podkarpaciu i w Małopolsce. Kto ma coś ciekawego do zaproponowania, do napisania, proszę bardzo, czekam na Wasze maile. Trendy start @trendradio.pl.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Preszowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To jest dobry moment, aby ponownie zmierzyć się z naszym radiowym kalendarzem. Kartka wskazuje, że dzisiaj 18 dzień sierpnia, czyli dokładnie 230 dzień roku. Imieniny świętuje Ilona, Helena, Nela, Lena, no i także Laura. 5:24 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:54. Dzień potrwa nam 14 godzin i 30 minut.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek około godziny 23 w Straszęcinie funkcjonariusze dębickiej drogówki zauważyli osobowe Renault. Samochód miał uszkodzoną przednią szybę, zewnętrzne lusterko oraz przedni zderzak. Policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli. Za kierownicą pojazdu siedziała kobieta. Kierująca nie reagowała na pytania policjantów dotyczących stanu technicznego jej pojazdu i próbowała odjechać z miejsca interwencji. Funkcjonariusze jej to uniemożliwili. Nieodpowiedzialną kierującą okazała się 27-letnia mieszkanka gminy Żyraków. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta odpowie teraz przed sądem. W związku z tragicznym wypadkiem na Węgrzech Podkarpacki Urząd Wojewódzki zapewnił wsparcie psychologiczne osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom. Koordynatorem pomocy jest Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu. Pomoc psychologiczna jest dostępna za pośrednictwem psychologów z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszowa, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Mamy zespół psychologów gotowych do udzielenia wsparcia. Na naszej stronie jest numer telefonu do osoby, która koordynuje pomoc psychologiczną. Ja jestem przekonana, że być może wczoraj, jeszcze było za wcześnie, natomiast już podczas wizyt urodzin, które zostały najbardziej dotknięte, już widzimy, że ta pomoc psychologiczna na tym rodzinom jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć.
1: Można również kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami powiatowych centrów pomocy rodzinie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowę dotacyjną na realizację pierwszego etapu budowy miejsca ukrycia na osiedlu Korczak w Gorlicach. Miasto Gorlice pozyskało na ten cel ponad 8 milionów 300 tysięcy złotych dofinansowania z programu

0: Krzysztof Moskal oprowadzi śladami Romana Brandstattera po Tarnowie. O godzinie 18 w sali lustrzanej rozpocznie się wydarzenie literacko-muzyczne Roman Brandstatter – Granice między światami. Piątek, 4 września to Dzień Jana Szczepanika. Rozpocznie się o godzinie 10 happeningiem na placu Jana Szczepanika. Po jego zakończeniu będzie miał miejsce spacer historyczny śladami Jana Szczepanika po Tarnowie. W ramach Dni Barbary Sanguszko w sobotę 5 września w Pałacu Sanguszków posłuchać będzie można wykładu doktora Krzysztofa Moskala, Salon Sanguszków, Barbara Sanguszkowa i kultura dawnego Tarnowa. Na zakończenie drugich dni tarnowskiego dziedzictwa w podwórzu Muzeum Ziemi Tarnowskiej Adam Bartosz opowie o historii Romów w Tarnowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
1: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Niektórzy dzisiaj chwalą się w naszych mediach społecznościowych, że zaczynają dopiero tydzień w pracy, bo wczoraj było wolne. No, powiem tak szczerze, skoro już dajecie nam takie informacje i wyruszacie do swojego miejsca pracy, to myślę, że warto też posłuchać Michała Sienickiego, bo przed nami informacje dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, tu troszkę wolniej przed rondem Solidarności. Miejscami zwalniamy na ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniach. Noga z gazu w centrum. Ogólnie ruch odbywa się dość sprawnie w Jaśle. W Grulicach szczególnie uważajmy na ulicach Sienkiewicza, ulicy Kościuszki, na Mickiewicza i Węgierskiej ruch dość sprawny. Nogę z gazu ściągamy dojeżdżając do skrzyżowania ulicy Pieckiej z ulicą Skrzyńskich. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiejszy poranek przywitał nas Krośnie deszczem. No, jeżeli chodzi o większe utrudnienia na obecną chwilę, to takie nie występują. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy się uzdrowić cierpliwość, to ulica Krakowska, Czajkowskiego, Jagiellońska, Burzaka, Korczyńska, Niepodległości. Małe utrudnienia na ulicy Chopina. Jeżeli chodzi o zmianę organizacji ruchu, patrzymy bacznie na znaki na ulicy Bohaterów Westerplatte, tam zostało zlikwidowane rondko. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Ruch bez większych przeszkód, troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego i skrzyżowaniu ulic Bony z ulicą Przemyską.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Jesteśmy z wami na 101.995.2 FM w regionie, w kraju i poza jego granicami, a to jest właśnie temat, który od niedzieli stał się tematem przewodnim mediów nie tylko ogólnokrajowych, ale też i europejskich, bowiem od wczoraj polski prokurator, policjanci biegli są obecni na Węgrzech, gdzie rozpoczęli czynności na miejscu katastrofy autokaru jasielskiego przewoźnika. Śledczy zabezpieczyli również dokumentację w siedzibach organizatora wyjazdu i firmy transportowej. Przypomnę, w tragedii zginęło 12 osób, wśród nich mieszkaniec powiatu jasielskiego.
1: Informujemy o tym, co ważne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, ulewy i setki strażackich interwencji, są też ranni. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Kończą się powoli wakacje, powoli rusza też kompletowanie szkolnej wyprawki. Marcin Krzemiński. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach, a wszystkie dane zbiera od rana Cezary Jaszczyk.
2: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
3: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz w województwie małopolskim.
2: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień, na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki, zaledwie dwa lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia o uszkodzonych samochodach i dachach.
1: Po przejściu burzowych frontów dziś w całej Polsce będzie już chłodniej. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami obowiązują tylko w części Mazowsza i Podlasia. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
4: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
5: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to tu życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
1: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
6: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
7: Pomału, z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek gra dalej dla Mai Chwalińskiej i Magdaleny Fręch. To koniec, tylko nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Wygrała w 3 setach z Marią Sakkari. Swoje mecze długie i przerywane przez deszcz w 2 setach przegrały Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Janą Schneider i Jeleną Rybakiną. A Świątek o ćwierćfinał zagra jutro. Rywalką Polki będzie francuska Dion Paris, którą nasza tenisistka pokonała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz piłka nożna. Na polskich boiskach grali wieczorem zawodnicy pierwszej ligi. Arka Gdynia w meczu kończącym 4. kolejkę pokonała Puszczenie Połomice 3-0. Trener gości Tomasz Tułacz załamywał ręce.
2: Nam jest trochę wstyd, po prostu wstyd. To, co zaprezentowaliśmy się do przerwy, zupełnie mieliśmy inny plan, inne pomysły na to, ale no nie da rady tak przeciwstawić się zespołowi gospodarzy, gdy popełnia się takie błędy. Szczegóły. Dzisiaj Arka strzeliła 2 bramki ze stałych fragmentów. Potem po kuriozalnym błędzie obrońcy wykorzystali to i chwała im za to.
1: Arka Spadkowicz Ekstraklasy po 4 kolejkach jest wiceliderem. Puszcza jest 15, w tabeli prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brędby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest John Obiena wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5,91 ustanowił też rekord meetingu. Poprzedni należał do Piotra Liska, którego tym razem z zawodu wykluczyła kontuzja. Filipińczyk ma w dorobku srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zajął 4. miejsce.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce spodziewajmy się temperatur w okolicach 21 stopni Celsjusza. We wtorek też w większości regionu mogą pojawić się na niebie chmury, z których lokalnie padać będzie deszcz. Wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali, no a termika jest ciepła i mokra. Wieczorem temperatury będą spadać w kierunku 14 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.
1: Minęło 8, dzień dobry we wtorek. To już 18 dzień sierpnia. U nas trzecia godzinka startuje, jeśli chodzi o ten wtorkowy czas naszego powitania dnia. Do 11 gramy dla was o poranku. Sporo mówimy o tym, co dzieje się w naszym regionie. No i też nie brakuje waszych propozycji muzycznych. W tej godzinie coś zagramy także od was.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach. Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To poranek na 101,9, 95 i 2 FM. Budzimy się, panie i panowie. A przy porannej filiżance aromatycznej kawy też polecam wysłuchać rozmowę dnia, którą przygotowaliśmy właśnie dla was.
1: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Nos psa jest często niezastąpiony w poszukiwaniu osób zaginionych. Dziś w rozmowie gościmy Jacka Dubiela, ratownika krynickiej grupy GOPR i przewodnika psa terenowego BOA. Nasz gość opowie o pracy czworonożnych ratowników.
4: Widzieliśmy właśnie pokaz umiejętności tego psa. Co mogliśmy zobaczyć?
5: No to, co Państwo przed chwileczką widzieli, to była prezentacja umiejętności, sprawności psa ratowniczego, bo pies oprócz tej pracy takiej właściwej, jaką jest szukanie osób w terenie otwartym, bo do tego ten pies jest przystosowany, to oprócz tych elementów pies musi jeszcze być dobrze wyszkolony pod względem posłuszeństwa, więc były elementy posłuszeństwa pokazane. Tutaj trudno było pokazać elementy sprawnościowe, bo nie mamy takiego toru przeszkód, jaki używamy przy szkoleniu psa, czy powiedzmy na egzaminach. Natomiast te wszystkie elementy, które w zakresie tego podstawowego posłuszeństwa psy służbowe, nie tylko psy GOPR-u, ale wszystkich innych służb muszą dobrze umieć.
4: BOA jest psem ratowniczym, ale o specjalizacji?
5: BOA ma dwie specjalizacje, ma specjalizację lawinową i ma specjalizację terenową. Psy GOPR-u zdają takie egzaminy no kilka razy, wszystko w zależności od tego, do jakich egzaminów nasi przewodnicy podchodzą. No wiadomo, egzaminy lawinowe to w zimie zdajemy, prawda? Natomiast terenowe, no to możemy zdawać na wiosnę, na jesień. Mamy kilka razy w roku szkolenia takie centralne, na które zjeżdżają wszystkie psy GOPR-u, czyli począwszy od Bieszczadów, zakończywszy na Karkonoszach. Tych grup GOPR-u jest 7. Psów mamy w całym GOPR-ze około 20. W grupie klinickiej, którą ja reprezentuję, tych psów jest 4. 3 przewodników, z tym, że jeden z kolegów ma 2 psy, jeden już przygotowuje się powoli do emerytury, natomiast 3 są, pozostałe 3 są w pełni sprawne i gotowe do działań.
4: Jak pracuje taki pies? Bo no, każdemu się wydaje, że po prostu tropi nos nosem przy ziemi. To nie jest prawda, niekoniecznie.
5: Tak jest. Tu, tak jak wspomniałem, praca psa terenowego polega w dużej mierze, czy może nawet w większości, na wykorzystywaniu górnego wiatru, czyli nasz pies puszczany jest w teren, oczywiście zaopatrzony w nadajnik GPS, odpowiednią kamizelkę, odpowiednie światełka, abyśmy go mogli też widzieć, prawda? Jeżeli go nie widzimy, to go widzimy na GPS-ie, czyli sygnał, który nam tutaj wyświetlany jest na GPS-ie. Więc te psy wykorzystują górny wiatr. Sprawdzamy zawsze w danym terenie, który mamy do przeszukania, dostajemy tak zwany sektor. Sprawdzamy, z której strony nam wiatr wieje, zanim rozpoczniemy przeszukanie i wtedy wybieramy takie miejsce startu, które nam umożliwia efektywne przeszukanie. Efektywne przeszukanie oznacza przemieszczanie się w takim kierunku, żeby cały czas wiatr wiał, można powiedzieć, psu w nos, aby te cząsteczki zapachowe osoby poszukiwanej gdzieś znalazły się w tym psim nosie i on w tym miejscu zmierza, lokalizuje tą osobę i daje znać o jej znalezieniu.
4: I akurat tutaj nie jest potrzebny ślad zapachowy czy konkretnego?
5: Nie ma tutaj potrzebnego śladu konkretnego człowieka. Tu nie podajemy zapachu. Tak jak przy policyjnych, w przypadku tropiących. Bardzo często nawet media mylnie podają, że użyto psów tropiących. GOPR przeważnie używa psów o specjalności terenowej. Oczywiście nasze psy również mają, niektóre, bo nie wszystkie, ale mają również specjalność tropiącą. Natomiast tropienie ma sens wtedy, jeżeli te ślady nie są zadeptane. Jeżeli są zadeptane, no to tutaj niestety pies ma olbrzymie trudności, czy wręcz takie, które uniemożliwiają pracę. Nie jest powiedziane, że taki pies nie posługuje się również taką ścieżką zapachową, bo jeżeli padnie na ślad człowieka i ten ślad poczuje jakiś świeży z gruntu, z podłoża, to też sprawdza sobie ten ślad, więc też wykorzystuje i tego typu sygnały zapachowe.
4: Jak sygnalizuje pies coś czy coś od nas?
5: No mój pies sygnalizuje w taki sposób, że ma u szyi zawieszony taki rzemyk, tak zwany bringsel. W momencie odnalezienia człowieka chwyta ten rzemyk do pyska i przybiega do zespołu ratowniczego. Inne psy, w większości można powiedzieć, ratownicze sygnalizują poprzez oszczekiwanie w miejscu odnalezienia. Jeszcze inne oszczekują przy swoim przewodniku. To jest tak zwany meldunek, czyli pies odnajduje człowieka, przybiega do swojego przewodnika, przybiega do tego zespołu ratowniczego i szczekając melduje o odnalezieniu. Wówczas zespół udaje się w miejsce, gdzie dana osoba się znajduje.
4: Ciekawe jest to, że szkolenie psa polega na raz wykorzystaniu jego instynktu tropiącego, jak i też trochę zabawy.
5: Tak jest. Generalnie psy, które czegokolwiek poszukują, czy to poszukują przedmiotu, czy poszukują osób, to wykorzystują instynkt łowiecki. Także to jest tak naprawdę polowanie. Tylko wiadomo, nie w takim ścisłym znaczeniu jak na inną zwierzynę, tylko to jest polowanie w celu odnalezienia, tak, dla psa jest to zdobycz. Odnalezienie człowieka jest to zdobycz, prawda? Tylko wiadomo, finał tego polowania jest dla psa nie jest zjedzenie tej zdobyczy, tylko po prostu pies dostaje zabaweczkę, dostaje smakołyk, dostaje piłkę. W ten sposób to jest właśnie zwieńczenie jego pracy, zwieńczenie jego tego właśnie polowania. Także tak to wygląda.
4: Może tak na koniec, co jeżeli znajdziemy się na terenie, który penetrują ratownicy? Jak należy się zachować, jeżeli widzimy taką akcję? A jesteśmy przypadkowymi osobami.
5: Może się zdarzyć właśnie, że będzie gdzieś prowadzona akcja. Najczęściej właśnie te akcje ratownicze prowadzone są w terenach leśnych, w terenach takich otwartych. Nierzadko się zdarza też, że są osoby postronne. Więc jeżeli napotkają takiego psa, a takie psy ubrane są w odpowiednie kamizelki, odpowiednio oznaczone symbolami, czy to jakiejś organizacji ratowniczej, czy to mają napis na sobie policja, czy tak w przypadku tutaj psa GOPR-u, mają napis GOP. Nie należy panikować, jeżeli pies jest biegający luzem, widać, że pies jest czymś zaabsorbowany, nie wchodzimy mu w drogę, nie przeszkadzamy, nie wołamy, nie głaszczemy. Ewentualnie może się zdarzyć, że pies podbiegnie do nas i będzie informował, tak, będzie sygnalizował, bo uzna, że to my jesteśmy tą osobą jakby poszukiwaną, więc należy pozostać w tym miejscu, jeżeli pies szczeka w naszym kierunku, blisko nas, nie boimy się tego, to jest oszczekiwanie sygnalizacyjne, nie jest to oszczekiwanie agresywne, poprzedzające jakiś atak, tylko jest to po prostu pies w ten sposób woła swojego przewodnika, że w tym miejscu mamy osobę poszukiwaną, więc należy zachować spokój. Za chwilkę pojawi się zespół ratowniczy, wyjaśni, co miało miejsce. Także należy zachować spokój.
4: I pozwolić pracować.
5: Pozwolić pracować.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, który w nocy z 15 na 16 sierpnia zniszczył część Muzeum Budownictwa Ludowego. Ogień wybuchł po godzinie pierwszej i doszczętnie strawił jeden z najcenniejszych zabytków skansenu, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z Bączala Dolnego z 1667 roku wraz z całym wyposażeniem. Żywioł uszkodził także pobliską chałupę z Niebocka oraz stodołę, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
2: Kilka minut po pierwszej doszło do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożarem objęty został kościół z Bączala Dolnego, kościół z 1667 roku. Niestety kościół spłonął doszczętnie. Od kościoła jeszcze doszło do pożaru dwóch obiektów. To chałupa z miejscowości Niebocko i stodoła przy tej chałupie. W przypadku stodoły ona również spłonęła doszczętnie. W przypadku chałupy spłonęła konstrukcja dachu i jedna ze ścian. Co do eksponatów, w przypadku kościoła nie udało się uratować nic z wyposażenia. Co do chałupy, udało nam się część wyposażenia uratować. To jest przede wszystkim strata ogromna dla muzealnictwa polskiego, szczególnie dla muzealnictwa skansenowskiego. Spłonął jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce. W przypadku muzeów prawdopodobnie jedyny, który był 17-wieczny. Także strata jest tutaj dodatkowo trudna i bolesna.
1: W dramatycznej akcji gaśniczej brało udział około 140 strażaków, dzięki którym ogień nie rozprzestrzenił się na resztę muzeum. Śledztwo jest prowadzone pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, za co grozi do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Kluczowa dla ustalenia przyczyn katastrofy będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Na ten moment śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przez internet mógł oszukać nawet kilkaset osób. Decyzją sądu mieszkaniec Suwałk został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa 20-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, mówi Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
4: Zatrzymanie 20-latka było wynikiem intensywnych czynności, które w związku z oszustwami prowadzili jasielscy policjanci we współpracy z zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna wysyłał do pokrzywdzonych fałszywe linki, które po kliknięciu przenosiły użytkowników do strony łudząco przypominającej znany portal ogłoszeniowy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, którym posługiwał się 20-latek. Mieszkaniec Suwałk został przewieziony do jasielskiej komendy, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty w związku z oszustwami, które popełnił w czerwcu i lipcu bieżącego roku. Wobec podejrzanego sąd rejonowy w Jaśle zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób. Policjanci ruchu drogowego wprowadzili wczoraj działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie 15 976 kierowców. Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili 33 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 13 kierujących pojazdami mechanicznymi badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 20 odpowie za wykroczenie.
5: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
8: Mamy quady dla każdego.
7: Zapraszamy.
9: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wiosny. Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy gazetę codzienną Nowiny, a tematy, które się pojawią, to przede wszystkim temat wypadku na Węgrzech. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.

0: Zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny.
1: Wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Reklama.
3: Czas już na gazetę codzienną nowiny. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegli sądowi z zakresu ruchu drogowego pracują na miejscu katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Poinformowała o tym wczoraj po południu rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Podczas konferencji prasowej prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk przedstawiła aktualne informacje dotyczące dotychczasowych działań. Prokurator, policja, biegły sądowy i straż pożarna wrócili w poniedziałek na teren Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie w niedzielę spłonął XVII-wieczny drewniany kościół. Służby uzupełniają dokumentację niezbędną do ustalenia przyczyn pożaru. Muzeum nie wyklucza odbudowy spalonego obiektu. Czym innym jest prowadzenie pojazdu w nocy na pustej autostradzie, a czym innym w ruchliwym mieście, podkreślił psycholog transportu z Uniwersytetu SWPS dr Wojciech Korchut. Zaznaczył, że istotną kwestią jest dobór kierowcy o określonych predyspozycjach do warunków jazdy i do specyfiki danej trasy. W niedzielę tysiące turystów z całej Polski wypoczywało nad Jeziorem Solińskim. Dopisała upalna pogoda. Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszyła się korona zapory, po której przez cały dzień spacerowało wielu turystów, podziwiając widoki na jezioro i okoliczne wzgórza.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Przegląd prasy na antenie Trend Radia. Mieliśmy okazję wysłuchać dzięki uprzejmości Ewy Bukowieckiej, która przeglądnęła dla nas lokalne gazety. A nim wybije pełna godzina, to ja mam jeszcze taki oto wielki hit, który zagram o tej porze. Never Ending Story i Limal.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Dane wykradzione MyDoktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati. Marcin Krzamiński. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
2: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
1: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad. Kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
3: Liście, gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
1: Dodam, że w wyniku nawałnic poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione firmie MyDoktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
1: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
5: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
1: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
6: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytuł, udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Kanal Plus Sport. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
1: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Parry.
7: Reklama.
8: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: Piastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
13: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
14: Wybiła godzina 10 z minutami, a więc wtorek, 18 dzień sierpnia, wchodzi na odrobinę wyższe obroty. Wracam do Was po przerwie na serwis informacyjny, a także prognozę pogody. I proszę, gotowość melduje na kolejną godzinę. Godzinę pełną świetnej muzyki, no i też dobrej energii. A jeśli jesteście w trasie, w pracy albo dopiero spijacie piankę z drugiej kawy, rozgoście się wygodnie i słuchajcie tego, co przygotowaliśmy właśnie dla Was na ostatnią godzinę programu Trendy Start. Łukasz Michtal, dzień dobry po raz kolejny.

0: Dzień dobry, kocham cię. To nie żadne wyznanie naszych radiosłuchaczy w wiadomościach na Messengerze czy mailu. To jest tytuł, który za chwileczkę pojawi się zaśpiewany przez Nowatora. Motyw doskonale znany, a jak z tym oto utworem poradził sobie Nowi, posłuchacie właśnie teraz, bo to wtorkowy trendy hit dnia. Taki dobry zastrzyk energii do pracy, a na urlopie też takie utwory przechodzą.
1: To jest Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
2: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Temat, który nie schodzi z nagłówków lokalnej prasy, a także portali internetowych, jak również wiadomości ogólnopolskich. Oczywiście tragiczna historia pielgrzymów, którzy wracali z Medjugorje. Minutą ciszy i wspólną modlitwą mieszkańcy Strzyżowa oraz urzędnicy oddali hołd ofiarom tragicznego wypadku autokaru. To właśnie ze Strzyżowa wyruszyła pielgrzymka do Medjugorje. Wśród jej uczestników było 20 mieszkańców powiatu strzyżowskiego, w tym 11 osób z gminy Strzyżów.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, który w nocy z 15 na 16 sierpnia zniszczył część Muzeum Budownictwa Ludowego. Ogień wybuchł po godzinie pierwszej i doszczętnie strawił jeden z najcenniejszych zabytków skansenu, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z Bączala Dolnego z 1667 roku wraz z całym wyposażeniem. Żywioł uszkodził także pobliską chałupę z Niebocka oraz stodołę, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
2: Kilka minut po pierwszej doszło do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożarem objęty został kościół z Bączala Dolnego, kościół z 1667 roku. Niestety kościół spłonął doszczętnie. Od kościoła jeszcze doszło do pożaru dwóch obiektów. To chałupa z miejscowości Niebocko i stodoła przy tej chałupie. W przypadku stodoły ona również spłonęła doszczętnie. W przypadku chałupy spłonęła konstrukcja dachu i jedna ze ścian. Co do eksponatów, w przypadku kościoła nie udało się uratować nic z wyposażenia. Co do chałupy, udało nam się część wyposażenia uratować. To jest przede wszystkim strata ogromna dla muzealnictwa polskiego, szczególnie dla muzealnictwa skansenowskiego. Spłonął jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce. W przypadku muzeów prawdopodobnie jedyny, który był XVII-wieczny. Także strata jest tutaj dodatkowo trudna i bolesna.
1: W dramatycznej akcji gaśniczej brało udział około 140 strażaków, dzięki którym ogień nie rozprzestrzenił się na resztę muzeum. Śledztwo jest prowadzone pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, za co grozi do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Kluczowa dla ustalenia przyczyn katastrofy będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Na ten moment śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy. Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przez internet mógł oszukać nawet kilkaset osób. Decyzją sądu mieszkaniec Suwałk został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa 20-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, mówi Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Zatrzymanie 20-latka było wynikiem intensywnych czynności, które w związku z oszustwami prowadzili jasielscy policjanci we współpracy z zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna wysyłał do pokrzywdzonych fałszywe linki, które po kliknięciu przenosiły użytkowników do strony łudząco przypominającej znany portal ogłoszeniowy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, którym posługiwał się 20-latek. Mieszkaniec Suwałk został przewieziony do jasielskiej komendy, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty w związku z oszustwami, które popełnił w czerwcu i lipcu bieżącego roku. Wobec podejrzanego sąd rejonowy w Jaśle zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób. Rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Potrwa do poniedziałku, 14 września, a nabór online odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa. Pełna lista dostępnych kierunków zamieszczona jest na stronie anstar.edu.pl. Rekrutacja prowadzona jest przez stronę w ramach systemu elektronicznej rekrutacji kandydatów. Znaleźć można tam wszystkie informacje dotyczące naboru, a także pełną ofertę uczelni. Chętni mogą zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym za pomocą pracowników Akademii Tarnowskiej oraz złożyć dokumenty do sprawdzenia. O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze oraz na niektórych kierunkach rozmowa wstępna.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
5: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. brzoskwinie, lucemce na przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Entrance i Turn Up the Power.
2: W Wielkiej Brytanii jeszcze dzisiaj nie byliśmy, to chyba trzeba się tam znaleźć.
1: Ja osobiście bardzo uwielbiam ich kawałek, który był kręcony chyba w Szanghaju, jeśli sobie dobrze przypominam. Chodziło o I Think I'm Sexy, Podgląd Nić, ale był też taki remix wyjątkowy, którego nie mogę znaleźć do dzisiej.
2: No, ale a w tym okresie. Billy Moore też z remixem.
1: No właśnie, ale w tym okresie, kiedy to nagranie było popularne, powstał bardzo szybko remix, który był bardzo dostępny.
2: To musimy, tak. Marcin, poszukać.
1: No właśnie, nie znajdę, no nie.
2: No poczekaj, znajdziemy jeszcze.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Calderbit.
2: Walk the same line.
1: Niemiecka grupa,
2: czasem stąpasz po takiej krótkiej linii, Marcin.
1: Krótkiej linii, tak, krótkiej linii. Bardzo długa linia jest, słuchaj...
2: Stąpasz po cienkim lodzie.
1: Po cienkim lodzie, tak, chyba tak. No tak,
2: no,
1: tak.
2: Coś w naszym
1: tym żargonie, że tak powiem, polskim, to chyba to bardziej pasuje, nie?
2: Bardziej, no.
1: No właśnie.
2: No, to chyba trzeba zmienić to wszystko.
1: Wszystko trzeba zmienić. Moi drodzy, co, no bo mnie rozkojarzyłeś, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
2: No, Calderbit już teraz na naszej antenie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Sasz.
2: Move Mania.
1: O, Move Mania.
2: Ale wiesz, to też jest fajny utwór bardzo. Bo gdzieś tam się utarło, że na naszej antenie często słyszymy Ekwador czy Adelante, a tego hitu też dawno nie było.
1: Ania, podobno ostatnim czasy bardzo lubisz soul.
2: Uwielbiam.
1: No i gospel.
2: Bardzo też.
1: No fajnie, pozdrawiam Karolina, dzięki, że mi to powiedziałaś. No nie, jakby tu w radiu tego nie odczułem jeszcze, ale ja tutaj wyczaję, o co tu dokładnie chodzi.
2: To dobrze, wyczajaj.
1: Ale podobnie, to jest bardzo
2: tak jak ty lubisz rap szeroka. I latino, i też właśnie, mi nie powiedziałeś, no, tylko wiesz, dowiaduję się po twoich znajomych, że tam sobie słuchasz.
1: Zawsze czegoś się nauczę o tobie, od twoich koleżanek.
2: Ja od twoich kolegów też, pozdrawiam ich bardzo serdecznie.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy. To był program 90 na godzinę i oczywiście wracamy już jutro, w zasadzie to w środę tygodnia.
1: No tak.
0: Tak. Środa...
1: Jak ty pięknie potrafisz, Marcin, liczyć.
0: Środa...
1: Jestem w szoku, że policzył sobie poniedziałek to jeden, wtorek to dwa i środa trzy.
0: No i tylko tyle masz do powiedzenia?
1: No dobra, dobra, Marcin.
0: Ejku, jestem zakłopotany czasami.
1: No to uśmiechnij się i pośmiej z tego. No,
0: no pośmieję.
1: No pośmiej.
0: A za chwilę pozdrowienia, tak. Za chwilę dedykację. Proszę, piszcie do niej tak, żeby no właśnie jej druga osobowość tutaj została, że tak powiem, ujawniona.
1: No ho, ho, ho.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami. Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
2: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
3: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
4: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek i jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już, ja nie wiem.
1: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szansę na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
5: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało, stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
1: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się pod przedstawicieli samorządu, twierdząc, że ich bliski zginął w wypadku, mimo że w rzeczywistości go przeżył, i oferując ubezpieczenie. I na koniec sport. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na mityngi Diamentowej Ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. Przemysław Pozowski.
6: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówił nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
7: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
6: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
1: Trzymamy kciuki.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W nocy już zdecydowanie przyjemniej, bo 15 stopni, także na chwilę obecną z upałami się żegnamy. Jutro 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Czwartek już cieplejszy, 26 stopni, ale noc chłodniejsza, bo tylko 13.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Ojejuś, co to za pogoda, do spania ideolo, także pozdrawiam urlopowiczów, którzy jeszcze trochę się, no właśnie, leniuchują, odpoczywają, bo taka pogoda też jest potrzebna. No ale trzeba przyznać, że jest to poniekąd crazy, nie? 2 dni temu 36 stopni, dzisiaj o 16 mniej, no idzie z tą pogodą po prostu oszaleć. Ale dobra, jakoś wytrzymamy, a ja zapraszam do pozdrowień. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy. Trendy.

Pozdrowienia dla Wiktorii, Gabrysi i kochanego męża Damiana. Proszę o piosenkę Fast Car. Oj, mam nadzieję, że chodzi o Jonasa Blue, bo tylko ten kawałek gdzieś mi tam świta. No oby. No to gramy i pozdrawiam całą załogę w takim razie.

0: 95 i 2 FM. Reklama.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
3: Ulala, tak bardzo chciałabym się z Tobą spotkać. Damianie, Ty wiesz kto? Magic Band i Dwa Serca. No Damian, ktoś tu pragnie tego spotkania chyba, także mam nadzieję, że się zgadacie. No i pozdrawiam Was, Crazole. Oczywiście cieszę się, że jesteście na 101,9 i 95,2 FM.

fajnie zagramy. Rajski ptak, serdeczne pozdrowienia dla Tomka od Jarka i Pawła. Panowie, macham do was, gdziekolwiek jesteście. No i możecie też śmiało dawać znaka, co tam porabiacie, praca czy jeszcze urlop. Gramy.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Pozdrowienia znad naszego morza dla całej załogi od Jacka. Pamiętacie taką nutę? Fryzjer na plaży, ja pamiętam, tak. No trochę reggae nie zaszkodzi, nie? Co by pochillować. No prawie środek tygodnia, to co tam, nie? A jak? Gramy i macham oczywiście do Was, ale pięknie chciałabym być teraz nad polskim morzem.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokurator prokuratury okręgowej w Krośnie wszczął śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w nocy z 15 na 16 sierpnia 2026 roku na terenie Republiki Węgier katastrofy w ruchu lądowym na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego przewrócenia na poboczu, w wyniku czego zginęło 12 obywateli Polski, a kilkunastu doznało obrażeń ciała o różnym stopniu intensywności. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Wycieczkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne z Rymanowa-Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej w powiecie jasielskim. Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Obecnie prokuratura okręgowa w Krośnie oczekuje na tę dokumentację. Jednocześnie w dniu wczorajszym, to jest 16 sierpnia, prokuratura okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji tej katastrofy.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami polskimi.
2: Obecnie tutejsza jednostka oczekuje na dokumentację od strony węgierskiej. Jednocześnie w europejskim nakazie dochodzeniowym strona polska zwróciła się do strony węgierskiej o wyrażenie zgody na udział prokuratora tutejszej jednostki w czynnościach dotyczących oględzin autokaru. Taką zgodę strona polska otrzymała i rano na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Na te informacje oczekuję w dalszym ciągu.
1: Dalsze informacje w śledztwie będą przekazane po otrzymaniu dokumentacji od strony węgierskiej.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Mieszkańcy 10 osiedli tarnowskich mieli już możliwość porozmawiania i zgłoszenia wszelkich problemów prezydentowi Tarnowa Jakubowi Kwaśnemu podczas jego tegorocznego mobilnego biura prezydenta. Taka akcja to sposób na bezpośredni kontakt z tarnowianami i wspólne rozwiązanie lokalnych problemów. Kolejne spotkanie już dziś na osiedlu Krakowska. Punkt znajdzie się w niepublicznej szkole podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego imienia Polskiej Marynarki Handlowej. Będzie czynny od godziny 14 do 16. Na miejscu pojawią się też przedstawiciele kluczowych miejskich jednostek i wydziałów, między innymi Zarządu Dróg i Komunikacji i Referatu Gospodarki Komunalnej. Dzięki temu mieszkańcy mogą zgłosić konkretne sprawy i od razu otrzymać potrzebne informacje od urzędników. W tym tygodniu włodarza miasta będzie można spotkać na osiedlu Legionów i Mościce. Zalew w Klimkówce od wielu lat jest ważnym punktem na turystycznej mapie Beskidu Niskiego. Niski stan wody zniechęcił część turystów do odwiedzenia tego miejsca. Niepotrzebnie, nawet przy niskim stanie wody jest możliwe korzystanie ze sprzętu pływającego, a Klimkówka oferuje wiele innych atrakcji, mówi wójt gminy Ropa Karol Górski.
4: Bo jeżeli jest mniej wody, to można korzystać z ścieżek pieszo-rowerowych, korzystać z walorów przyrodniczych, można korzystać z akwater agroturystycznych, które czekają na tych turystów. Cała infrastruktura jest dostępna. Klimkówka, jak zawsze się żartując śmieje, to jest święty spokój. Tam kto przyjedzie, właśnie może odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Piękna przyroda i widoki, które towarzyszą właśnie zalewowi w Klimkówce.
1: Turyści na pewno docenią niskie koszty wypoczynku oraz spokojną atmosferę Klimkówki.
0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Proszę o piosenkę Melanie Thornton, DJ Bobo, Love of My Life. Pozdrawiam i miłego dnia. No pewnie, że tak włączymy. No i super, że pamiętacie o takich szlagierach tamtych lat. No to play.
5: For the rest of my life, I need you by my side.

Dla kochanej Ewy z gorącymi pozdrowieniami miłego dnia od Irka Milano, o tobie kochana. Dawno nie graliśmy, także super, że... No, wybieracie też takie hiciory, przy których nóżka sama tu pta. Gramy.

Hej trendy, hej, hej, hej. Proszę o Ace of Base, Cruel Summer, dedykacja dla znajomych od Marcina. No, dzisiaj to zdecydowanie Cruel Summer nam się kłania. No, pogodowo średnio, ale chyba cieszymy się z ochłodzenia, co? No, tylko żeby to nie był jakiś wczesny zwiastun jesieni. Oby nie.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
3: Pozdrawiam męża Andrzejka, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę dla mojego męża. Pozdrawiam również panią prowadzącą. Oj, pani Moniko, bardzo mi miło i od razu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i no właśnie, zagramy. Oczywiście jest to utwór stworzony na potrzeby. No właśnie, na takie na przykład dla męża. Są też hity stworzone przez komputer dla przeróżnych członków rodziny, właśnie żeby im podziękować, bo często sami no nie potrafimy znaleźć tych słów, chociażby ze stresu, czy też innych okoliczności, także super, że też znajdujecie takie fajne utwory. No to gramy. Pani Moniko, specjalnie dla pani.

0: Dobra, ja spadam.
1: Trzymajcie się, Filip Waćkowski. Przejmuję antenę i zapraszam, no właśnie, jeżeli ktoś z Was nie zdążył, na program Granie na żądanie tuż po godzinie 17 do Marcina. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoktor. Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6,46 zł, a olej napędowy za 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
2: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
1: Według startu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
3: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
4: Niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
1: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale Gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne, częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSA informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. A w trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie. Wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei, kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
5: Dzisiaj w naszym regionie możemy spodziewać się jeszcze opadów deszczu, choć nie powinny być intensywne. Wiatr do 15 km na godzinę, natomiast termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokazują maksymalnie 19 kresek.
6: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca. Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trend Radio. No i wtorkowa druga zmiana oczywiście. Za moment zajrzymy do kalendarza. W tej godzinie pojawią się też informacje z regionu, a teraz męskie granie orkiestra Wolne Duchy.

Wtorek, 18 dzień sierpnia. No i kochani, to już za moment. Od dziś 2 tygodnie, 14 dni, koniec wakacji. Tak w ogóle to 135 dni do Sylwestra. To już nie to, że robimy formę na lato, bo wiadomo, że nie zdążymy, skoro lato zaraz się kończy. Tu trzeba robić formę, żeby się zmieścić w koszulę albo sukienkę na Sylwestra.

0: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Słuchajcie, okazuje się, że eksportujemy coraz więcej żywności. Coraz więcej, oczywiście głównie do krajów Unii Europejskiej, wiadomo, ale rok do roku o 2% nasz eksport żywności rośnie. Tylko w pierwszym półroczu tego roku wyeksportowaliśmy jedzenia za 123 miliardy złotych. No i teraz ja się nie dziwię, że obecnie na zachodzie się nami zachwycają. Że powstają rolki o tym, jaka Polska jest fajna. No, przecież wiadomo, że przez żołądek do serca.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowę dotacyjną na realizację pierwszego etapu budowy miejsca ukrycia na osiedlu Korczak w Gorlicach. Miasto Gorlice pozyskało na ten cel ponad 8,3 miliona złotych. Planowana budowa ochronna kategorii U1 powstanie pod boiskiem przy Miejskim Zespole Szkół nr 6. Obiekt będzie pełnił funkcję ukrycia dla mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych, a w czasie pokoju będzie mógł być wykorzystywany również jako garaż wielostanowiskowy. Według założeń inwestycja pozwoli na zapewnienie schronienia dla około 1000 osób. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Hermanowicach zatrzymali obywatela Ukrainy ściganego przez zagraniczne służby za kradzież. Cudzoziemiec ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Śnie młodszy chorąży Straży Granicznej Emilia Sidor z zespół prasowego Bieszczad z oddziału Straży Granicznej.
2: Obywatel Ukrainy zgłosił się do kontroli na przejściu granicznym w Malchowicach. W trakcie sprawdzeń okazało się, że cudzoziemiec jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez włoskie służby. Sprawa dotyczy 2013 roku. Wtedy wspólnie z innymi osobami wtargnął na cmentarz i z kilku kaplic grobowych zabrał miedziane pokrycia dachowe. Wartość strat to około 10 tysięcy euro. Zgodnie z włoskim prawem mężczyzna ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Został zatrzymany i decyzją sądu tymczasowo aresztowany.
1: Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 120 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Dziś w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta 9 kadencji. Posiedzenie zwołano na wniosek grupy radnych zgodnie z artykułem 28 trzeci ustawy o samorządzie gminnym. Głównym punktem porządku obrad będzie rozpatrzenie wniosku oraz głosowanie nad uchwałą o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego przed upływem kadencji. Początek sesji godzina 16. Już 1 września dzieci powrócą do szkolnych ławek, dlatego w wielu domach trwają właśnie intensywne przygotowania do zakupów i kompletowanie niezbędnego wyposażenia. Podstawą udanego powrotu do edukacji jest dobrze dobrany, lekki plecak z usztywnianymi plecami oraz pojemny piórnik, w którym zagoszczą pióra, długopisy, ołówki, gumka, temperówka i linijka, mówi sprzedawczyni w jednym ze sklepów papierniczych w Krośnie.
4: Od tamtego roku taka modna jest kapibara i widzę, że dalej ten trend się trzyma. No i oczywiście jakieś pluszowe piórniki, no to też u mnie przynajmniej bardzo fajnie się sprzedają i widzę, że dzieciaki chętnie sięgają po takie rzeczy. No i oczywiście dziewczynki, więc jakieś różowe rzeczy, no to wiadomo, to zawsze było na topie i dalej jest, więc no wyszukują takie perełki, a ja tych perełek trochę mam. W ofercie mamy w zasadzie taką podstawę, gdzie w każdej szkole jakaś wyprawka jest już tak jak gdyby odgórnie narzucona, więc my od lat wiemy, co mniej więcej jest potrzebne, jakie firmy są wybierane przez szkoły. Wiadomo, polskie zeszyty, polskie piórniki, większość rzeczy staramy się mieć polskiego.
1: Kompletując szkolny zestaw, nie można zapomnieć o pakiecie zeszytów w kratkę i linie dopasowanych do wieku ucznia oraz o materiałach plastycznych, takich jak bloki rysunkowe, bloki techniczne, farby plakatowe, plastelina, klej w sztywcie i bezpieczne nożyczki. Równie ważny jest odpowiedni strój na zajęcia wychowania fizycznego. W najbliższy czwartek na placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się wydarzenie plenerowe pod hasłem Recepta na dobrą zabawę. O godzinie 19 DJ Kerry zaprosi wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy i rozgrzewki przed koncertem zespołu Aptekarze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
5: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB. ASICS, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870 xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
7: Mamy kłady dla każdego.
6: Zapraszamy.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Bóg 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Reklama.

Trwają jeszcze wakacje, trwa sezon urlopowy i okazuje się, że jest nowa moda na wakacjach. Jak wyjeżdżamy za granicę, to chodzimy do supermarketów. Uprawiamy turystykę marketową. Sprawdzamy, co w innych krajach jest popularne, jakie są produkty, których u nas nie ma, albo odwrotnie, jakie polskie produkty są w zagranicznych marketach. Czyli widzicie, nawet jak nie jedziemy gdzieś na urlop, możemy poczuć się jak na wczasach. Przecież wchodząc do polskiego marketu, też czasem się dziwimy, patrząc na cenówki zwłaszcza.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Mamy coraz mniej wybitnych polskich aktorów. Wczoraj smutna informacja, w wieku 72 lat odszedł Jan Frycz. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że aktor na naszą skalę naprawdę wybitny. No i nawet wiem, jakie zadanie dostał wczoraj Święty Piotr.
1: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
2: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego, jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
1: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach głównego dworca kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej, tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania, na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
3: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam prowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie, kiedyś ta pracownia być może już będzie.
1: Kolejny znak zapytania to jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
3: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
1: A przed początkiem roku szkolnego, 31 sierpnia, nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią. Czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: 19 stopni to dzisiejsze maksimum na Podkarpaciu i w Małopolsce, zarówno w Tarnowie, Gorlicach, Krośnie, Jaśle czy Sanoku. Dzisiaj jeszcze popada, w nocy całkiem ciepło, 14 stopni, a jutro w trakcie dnia do 25 i sporo przejaśnień. W czwartek natomiast będzie już nawet 29, z tym, że pojawią się burze.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Krytówki 15. Stanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
3: Popołudnie w Trendy Radio. Jesteśmy już po 14:00, wtorkowe popołudnie. Przed nami piękni i młodzi, bez siebie. Natomiast za moment zajrzymy do płyty tygodnia, a tam tym razem czeka cała rodzina.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Teraz będzie bardzo rodzinnie, bo tym razem przedstawiamy wam twórczość Kelly Family, czyli europejsko-amerykańskiej grupy składającej się, no właśnie, wyłącznie z członków rodziny Kelly. Obecnie to Patricia Kelly, Katie Kelly, Joy Kelly, John Kelly, Paul Kelly. No ogólnie, jeśli chodzi o nazwiska, każdy zna swoje w zespole doskonale. Grupa powstała w 1974 roku, czyli ponad 50 lat temu, a przed nami The Kelly Family. Na, na, na, na.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
1: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze

Skolim, kochani, no bez wątpienia obecnie potężna gwiazda, bogata przede wszystkim gwiazda w naszym kraju, stacje paliw, kiełbasy. Skolim teraz ogłosił, że chce kupić wielkie gospodarstwo sadownicze. Im większe, tym lepiej, im więcej jabłek, tym lepiej. Stwierdził, że teraz będzie sadownikiem. No, to coś czuję, że niebawem wyhodowana zostanie różowa odmiana. W jednym z wywiadów coś wspominał, że kiedyś chciałby kupić Orlen. I ja myślałem, że to tylko taki żart.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Podróż po drogach naszego regionu rozpoczynamy w Krośnie. Spowolnienie na ulicy Pieszczackiej w kierunku miejsca piastowego oraz na ulicy Podkarpackiej. Utrudnienia spowodowane pracami drogowymi na ulicy Grodzkiej oraz w ciągu ulicy Bohaterów Westerplatte. Zmieniona organizacja ruchu na dawnym rondzie. Teraz jest skrzyżowanie o innych zasadach pierwszeństwa. Uważajmy. Poza tym zwalniamy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki oraz ulicy Legionów. Troszkę wolniej na Podwalu. Sanok zwalnia głównie przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Lipińskiego i ulicy Bony. W Jaśle wolniej na ulicach Lwowskiej, 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Piłsudskiego i Metzgera. W Gorlicach zwalniamy na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, także na Parkowej i Kościuszki.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Specjalny rządowy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokarem na Węgrzech wylądował wczoraj wieczorem na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Do Polski wróciło 21 osób, w tym 5 zostało przetransportowanych karetkami do rzeszowskich szpitali. Poszkodowani w wypadku zostali przyjęci na oddziały ortopedii i chirurgii ogólnej. Pozostałych 16 uczestników pielgrzymki wróciło z bliskimi do domów. Jeśli ich stan się pogorszy, będą na nich czekały miejsca w rzeszowskim szpitalu MSWiA. W 4 węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 18 osób, w tym 2 w stanie zagrażającym życiu. Przygotowywane są kolejne osoby do wypisu i transportu do Polski. O terminie transportu w pierwszej kolejności będą informowane rodziny. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Wylądował samolot, na pokładzie którego zostało przywiezione 21 osób. 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin.
1: W wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów z Medjugorje zginęło 12 osób. Dotąd zidentyfikowanych zostało 7. Trwa identyfikacja osób zmarłych. Dziś rano samochodem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na Węgry pojechali bliscy ostatniej z niezidentyfikowanych ofiar. Towarzyszy im psycholog. W miejscu piastowym przy ulicy Jaćmierz powstanie magazyn obrony cywilnej. Miejsce to będzie służyło do bezpiecznego składowania, konserwacji oraz szybkiego wydawania sprzętu ratowniczego, zapasów i materiałów technicznych niezbędnych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych. Znajdą się tam m.in. agregaty prądotwórcze, motopompy, pilarki do drewna oraz inny sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych i związanych z ochroną ludności. Całość zadania opiewa na kwotę 4 milionów złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Gmina Lesko pozyskała ponad 752 tysiące złotych bezzwrotnego dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi wewnątrzosiedlowej po byłym PGR w średniej wsi. W ramach inwestycji przebudowane zostaną 2 odcinki drogi o łącznej długości około 594 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni. Przebudowane będą również zjazdy, a droga zostanie dostosowana do wymaganych parametrów. Prace zaplanowano od 1 września do 14 grudnia bieżącego roku. Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przez internet mógł oszukać nawet kilkaset osób. Decyzją sądu mieszkaniec Suwałk został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa 20-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mówi Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
4: Zatrzymanie 20-latka było wynikiem intensywnych czynności, które w związku z oszustwami prowadzili jasielscy policjanci we współpracy z zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna wysyłał do pokrzywdzonych fałszywe linki, które po kliknięciu przenosiły użytkowników do strony łudząco przypominającej znany portal ogłoszeniowy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, którym posługiwał się 20-latek. Mieszkaniec Suwałk został przewieziony do jasielskiej komendy, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty w związku z oszustwami, które popełnił w czerwcu i lipcu bieżącego roku. Wobec podejrzanego sąd rejonowy w Jaśle zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób. Wciąż można zapisać się na półmaraton mościcki w Tarnowie, który zaplanowano w niedzielę 6 września. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości ponad 21 km. Organizatorzy przewidzieli bieg główny oraz biegi dla dzieci. W tych ostatnich udział mogą wziąć nawet przedszkolacy. Przygotowane będą także dmuchańce i animacje oraz strefa gastronomiczna. Będzie można skorzystać z porad specjalistów w miasteczku medycznym.
0: Reklama.
5: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

Zajrzyjmy teraz za naszą zachodnią granicę. Niemiecka armia chwali się, że rośnie i ma już blisko 200 tysięcy żołnierzy, natomiast to dopiero początek, bo chce się zbroić do połowy lat 30. Wtedy mają mieć 260 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy rezerwistów. Niemcy mają w planach zbroić się na lata 30. Pewien nie jestem, ale coś mi świta. Gdzieś coś takiego już kiedyś słyszałem.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Reklama.

Kiedy politycy zauważają jakiś problem, jak ich dotyka? I to nie tylko w Polsce się okazuje, bo w Como, we Włoszech, w bardzo popularnym turystycznym miejscu, burmistrz zakazuje rowerów elektrycznych w centrum. Zakazuje po tym, jak został potrącony na chodniku przez rower elektryczny. To niedobrze. To znaczy, że w Polsce zakazu się nie doczekamy. U nas politycy raczej nie chodzą piechotą po chodnikach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej, to w związku z potężnym wyciekiem danych. Miriam Lipińska, jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
2: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, dziś przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
1: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
3: Chyba nie trzeba tu komentować. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
4: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określane przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
1: Wciąż trwa dogaszanie zakładu w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej, do 18. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: To popołudnie na Podkarpaciu w Małopolsce z maksymalną temperaturą na poziomie 19 stopni, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Popada jeszcze, choć nie intensywnie. W nocy 14 kresek nad zerem, natomiast jutro w trakcie dnia do 25.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą. W Trend Radio.
2: Parę minut po 15:00, popołudnie trwa, wtorkowe popołudnie. W tej godzinie przeniesiemy się w czasie w ramach UK Charts. Będziemy też sprawdzać, co dzieje się na drogach Podkarpacia i Małopolski. Teraz natomiast La Bouche i SOS.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie z Trend Radiem wiesz więcej. Dzisiaj gościem ponownie jest Piotr Klimek, rzecznik praw konsumentów w Jaśle, temat wycieczek. I kolejne pytanie, ile mamy czasu na złożenie oficjalnej reklamacji po powrocie z wakacji?
2: Od momentu wprowadzenia ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, to sytuacja się zmieniła, ponieważ nie ma czegoś takiego jak oficjalnym zgłoszeniem, już jest to, które dokonujemy w trakcie imprezy. W zasadzie ja sobie postaram się przytoczę w tej chwili może dla słuchaczy zapis, który o tym mówi, mianowicie jest to tak sformułowane, to jest artykuł 48 ustęp 2 tej już ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i on brzmi następująco. Podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy o stwierdzeniu niezgodności. Takie jest to sformułowanie. Czyli odeszliśmy tutaj od ustawodawca, odszedł od tego takiego terminu sztywnego jakiegoś, że wracamy z imprezy, zgłaszamy. Nie ma takiego sztywnego terminu. Taki zapis jest, niestety czasami może to być ocenne, bo często jak wrócimy, to może być, że tak powiem tak, że każdy konsument jest inny, ma inne swoje doświadczenie, inne wymagania i nie zawsze, na przykład po dłuższym czasie może się, że tak powiem, dopiero jakby zorientować, że coś było w stosunku do standardów powszechnie stosowanych wobec innych podróżnych, innych klientów, że tam spotkał się z jakimiś uchybieniami, których pierwotnie z uwagi na sposób, w jaki z jednego doświadczenia życiowe mogło mu się nie wydawać, mógł ich nie odbierać jako takich niedogodności, które by uznał za konieczne do zgłoszenia. Ale tutaj, że tak powiem, nie ma też jakiejś w drugą stronę dalszej blokady, poza może okresem przedawnienia roszczenia, bo roszczenie nasze przedawnia się z upływem 3 lat. Wkładamy od razu, w miarę możliwości, jak przepis mówi, w trakcie trwania imprezy, ale nie ma tu żadnego terminu, że wracamy i jakiś rozpoczyna się bieg, wracamy do kraju z imprezy zagranicznej i rozpoczyna się bieg z jakiegoś określonego terminu na zgłoszenie reklamacji. Nie ma czegoś takiego.
1: A kiedy oprócz obniżenia ceny należy nam się zadośćuczynienie za zmarnowany urlop?
2: Odszkodowania. Mamy na myśli tutaj za szkody materialne, w miarę łatwe do policzenia, tak wartościowo, to wtedy jakby rozumiemy, że odszkodowanie nam się zwraca. Natomiast zadośćuczynienie przysługuje za szkody niematerialne, tak? Popularnie mówimy o tym zmarnowanym urlopie, tak zwanym, tak? O tym pojęciu zmarnowanego urlopu, czyli o pewnych niedogodnościach w sferze naszej psychiki, tak? Także coś, pewne uchybienia ze strony organizatora lub podmiotów, które realizują niejako w jego imieniu te usługi, prawda, że naraziły nas na nasze doznania, jakieś negatywne po naszej stronie doznania. Także zawsze, kiedy czujemy, że z roszczeniem możemy występować jako konsumenci, możemy zawsze występować wtedy do organizatora, jeżeli właśnie odczuwamy te niedogodności, że straty, nerwy, że nie wypoczęliśmy tak, jak żeśmy myśleli, że wypoczniemy. Natomiast i to jest jakby zasada taka ogólna, bym powiedział. Natomiast udowodnienie tego, że ponieśliśmy taką szkodę, tutaj trzeba się zastanowić nad tym uargumentowaniem, dlaczego tak twierdzimy. Tu nie będzie dowodów też takich typu dokument, typu zdjęcie. One mogą jakby dawać pewne spojrzenie na okoliczności, które w nas wywarły taki efekt negatywny w naszej psychice, że nie wypoczęliśmy, że zmęczyliśmy się, żeśmy się denerwowali, tak? Że to były takie, że nagle zamiast wypocząć, zamiast czerpać radość, tak, z tego pobytu, to my nagle stajemy się, powiedzmy tak potocznie, kłębkiem nerwów, tak? Bo nie wiemy, co się dzieje, jest jakiś zamęt, jest nam niewygodnie, naruszone jest nasze poczucie komfortu, bo zamawialiśmy na przykład nocleg dla 4 osób, ale czterech jednoosobowych pokojach, a na miejscu dostaliśmy, prawda, na przykład pokój jednoosobowy z czterema łóżkami. No i to zdecydowanie wpływało na osoby, które zawsze na przykład żyją samotnie. Można powiedzieć, żeby to było dotyczyło osób, które normalnie żyją samotnie, są przyzwyczajone do pewnej tej indywidualnej, zamkniętej strefy, gdzie nikt nie wchodzi w życiu. No, można powiedzieć, że i tak, że tak powiem, i tak zamawiały, tak, tą usługę, bo to jest też ważne, zamawiały cztery osoby, ale w czterech odrębnie jednoosobowych pokojach. To jest naruszenie tej wartości niematerialnych, tak? Właśnie tego pozbawienie tego komfortu spodziewanego, można by to tak zakwalifikować. Natomiast no, jeżeli, że tak powiem, argumentacja własna nie trafia do organizatora, no to niestety jakby to sąd będzie, to trzeba się potem liczyć z tym, że trzeba by o takie zadośćuczynienie występować na drogę sądową.
1: Kto wypłaca pieniądze, jeśli biuro podróży ogłosi upadłość w trakcie wakacji?
2: Mamy tutaj pewną dwustopniowość, mianowicie jeżeli biuro w trakcie naszego urlopu, czy przed jego rozpoczęciem, a już opłaceniem zdążymy opłacić wszystko, ogłosi upadłość, to po pierwsze w pierwszej linii niejako odpowiada ubezpieczyciel lub ten gwarant bankowy, tak? I do niego kieruje nasze roszczenia związane. Natomiast jeżeli zakres jego odpowiedzialności finansowej zostanie wyczerpany, on zgłasza się do takiej instytucji jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ale to wykonujemy za pośrednictwem, znaczy to się dzieje za pośrednictwem właśnie tegoż ubezpieczyciela, czy też tego gwaranta bankowego. Jeżeli mamy jakieś problemy, też ważną rzeczą, tak jak mówiłem, że rejestr prowadzi marszałek województwa, także wszystkie sprawy związane, też ma nadzór nad właśnie prowadzeniem marszałek województwa, nad sytuacjami tymi awaryjnymi w wyniku likwidacji tego biura podróży, prawda, czy tego organizatora, tak, turystycznego. Miejmy też taką wiedzę i korzystajmy z tego, że w takiej sytuacji warto się kontaktować także z Urzędem Marszałkowskim i u nich, że tak powiem, szukać pomocy. Wskażą, nawet jeżeli mamy kłopot z ustaleniem, kto tam był, czy z kontaktem, czy z przedstawicielami firmy, czy tego ubezpieczyciela, to zgłaszać się do tego właściwego dla tego przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego. To jest taka instytucja, która nam pomoże i popatrzy, a przynajmniej powinna nam pomóc, ponieważ oni to kontrolują i nadzorują ten zakres działalności.
1: A jak działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i kiedy można z niego skorzystać?
2: Zasadniczo powiedziałbym, że innych sytuacji tam nie mamy, bo tutaj szeroko bym rozumiał tę upadłość i likwidację, bo jeżeli firma nie upada, no to firma nie ma, to znaczy to wszystkie roszczenia mamy skierowane do firmy, tak? Natomiast wszystko w momencie dopiero, kiedy są takie nadzwyczajne rzeczy, które jakby wpływają na niemożność działania firmy, to dopiero wtedy pojawiają się nam takie rzeczy jak właśnie TLG, czy też to stały, czyli ten Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czy też to stały bodajże właśnie przy okazji sytuacji covidowej, tak, powstał Turystyczny Fundusz Pomocowy, tak, zresztą dość podobny z mocy ustawy, to jest prowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to są jakby wydzielone rachunki pomocowe, to jest jakby drugi poziom zabezpieczenia, tak, czyli pada firma, tak naprawdę mamy potem ten pierwszym poziomem zabezpieczenia, no to jest ten poziom ubezpieczyciel lub gwarant bankowy, no i następnym poziomem, drugim poziomem zabezpieczenia jest właśnie ten Turystyczny Fundusz Gwarancyjny czy Turystyczny Fundusz Pomocowy. Tak jak już wspominałem, do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego występuje ubezpieczyciel, tak, chociaż powiedzmy sobie ubezpieczyciel tej biura podróży występuje w momencie, kiedy stwierdza, że już te roszczenia do niego zgłaszane przez podróżnych przekraczają wysokość udzielonego zabezpieczenia. Tak? Mówimy o takim ogólnym działaniu tych funduszy, no to skąd biorą pieniądze? Ze składy, które są obowiązani odprowadzać przedsiębiorcy na tenże Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. No i to mniej więcej decyzje są podejmowane w ramach tego funduszu przez, czy to przez UFG, czy też potem przez ministerstwo. Także to, że tak powiem, myślę, że dla konsumenta, dla klienta biura tu więcej jakby nie ma potrzeby znajomości szczegółowej funkcjonowania rachunków. To jakby nie jest istotne. Wydaje mi się, że sama świadomość, że coś takiego istnieje, taka forma zabezpieczenia. Druga rzecz, że ponieważ tak konsumentowi nie będzie wypłacał roszczenia też bezpośrednio TFG, tylko czy ten Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, jeżeli on podejmie decyzję o wypłacie środków, on przekazuje te środki marszałkowi województwa. I tam dopiero albo bezpośrednio marszałek województwa, albo wskazane przez niego jednostki organizacyjne dokonują wypłaty tych środków. Tak to wygląda. A jeżeli chodzi o jakąś instytucję po stronie organów państwa, to w zakresie turystyki Urząd Marszałkowski.
1: Na tym temacie zakończymy dzisiejszą rozmowę. Temat wycieczek wydaje mi się, że już bardzo mocno jest wyczerpany. Piotr Klimek, Rzecznik Praw Konsumentów w Jaśle, był dzisiaj gościem. Dziękuję za rozmowę, a całość znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Modernizacja drugiego piętra Bieszczadzkiego Domu Kultury stoi pod znakiem zapytania. Choć miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koszt inwestycji oszacowało na 410 tysięcy złotych. Obie oferty złożone w przetargu drastycznie przekroczyły ten budżet. Wysoka cena wynika z szerokiego zakresu robót, które zaplanowano na około 3 miesiące. Inwestycja obejmuje gruntowny remont dachu od wymiany poszycia i ocieplenia przez naprawę kominów aż po montaż nowych rynien i instalacji odgromowej. Metamorfozę przejdą również wnętrza. Sale baletowa i muzyczna zyskają nowe podłogi, ściany, sufity oraz profesjonalne wyposażenie. Całość dopełni montaż klimatyzacji, modernizacja sieci CO i elektrycznej oraz wymiana drzwi. Izba Administracji Skarbowej ogłosiła przetargi na gruntowną termomodernizację urzędów skarbowych w Krośnie, Lubaczowie i Tarnobrzegu. W planach jest także modernizacja obiektów w Przeworsku. Inwestycja zyskała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 na mocy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z listopada ubiegłego roku. Prace obejmą ocieplenie ścian i stropów, remont dachów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji oraz odnowienie wnętrz. Finał projektu zaplanowano na grudzień 2027 roku. Wakacje to czas wyjazdów, tych dłuższych, ale także krótkich. Aby powrót z urlopu czy weekendu do domu był równie udany jak wypoczynek, warto przed wyjazdem dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sanoku, Anna Oleniacz.
2: W momencie, kiedy wyjeżdżamy na wypoczynek, przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby prawidłowo zabezpieczyć nasze domy, nasze mieszkania. Pozamykajmy szczelnie okna, posprawdzajmy, czy zamki w drzwiach są zabezpieczone, czy są pozamykane. Ważną kwestią jest, aby poprosić sąsiada, czy też zaprzyjaźnioną osobę, która będzie doglądać naszego dobytku, która będzie co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy nie dochodzi tam do jakiejś sytuacji, gdzie ktoś obcy kręci się obok naszego domu, bądź obserwuje, czy też robi zdjęcia, bo takie sytuacje powinny budzić niepokój i natychmiast powinny być zgłaszane służbom, aby się tym zająć.
1: Niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, postarajmy się jak najszybciej powiadomić policję.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
4: Reklama.

tygodnie do rozpoczęcia roku szkolnego, a ten rok szkolny będzie się różnić od poprzedniego, na przykład jedzeniem na szkolnych stołówkach. Zmieni się częstotliwość podawania mięsa. W ramach obiadu potrawy mięsne mają pojawiać się maksymalnie 2 razy w tygodniu, a co najmniej raz w tygodniu dzieci powinny otrzymywać potrawę na bazie roślin strączkowych, na przykład fasole. Czyli jak rozumiem, to jest kolejny element polskiego zbrojenia. No jak tak kilkaset dzieci w podstawówce naraz zje fasolę, to może być z tego poważna broń biologiczna.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MTM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MTM teraz tylko 7 zł za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do lat 90. Hitem lata 1998 był boys band Boyzone i No Matter What. 18 sierpnia zadebiutował na szczycie UK Charts. Sam kawałek jest 2 lata starszy, ale oryginalnie nie wykonywany przez zespół Boyzone, przez boys band Boyzone, a podczas musicalu broadwayowskiego. Musicalu 2 lata później chłopaki z boys bandu postanowili to nagrać studyjnie, no i wyszło rewelacyjnie. Numer 1 na UK Charts 18 sierpnia 1998.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji. Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia dwóch domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi. Sprzed 2 lat strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
2: To, co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu. No ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
1: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
3: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
1: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę, do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia. Jej 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
4: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
1: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami. Tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
5: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
1: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj jeszcze popada na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy 14 stopni nad zerem. Jutro w trakcie dnia 24 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 25 w Tarnowie i Dębicy. Wartości na poziomie 29-30 stopni pojawią się w czwartek, ale utrzymają się tylko przez 2-3 dni, a później szaro i deszczowo, no i chłodniej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 16:00, przed nami Seabold i Catch You za moment, natomiast zajrzymy do płyty tygodnia.

0: gra Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy twórczość od Kelly Family, czyli no właśnie, rodziny Kelich, zespół, który powstał w 1974 roku, no i od tego czasu z pewną przerwą cały czas tworzą go już kolejne pokolenia rodziny. Teraz sięgamy do lat 90. no i do albumu Over the Hump. Zresztą zagramy tytułowy singiel z tej płyty, rok 94, The Kelly Family, Over the Hump.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Scalanie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
1: Zgodnie z zawartą umową wykonanie założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada. Burmistrz gminy Ryglice Wojciech Tomkiewicz podpisał umowę dotyczącą zasad realizacji oraz wykorzystania przyznanego dofinansowania w projekcie dotyczącym zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu. Na realizację zadania gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 155 tysięcy złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, którym podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, poruszył całe województwo. W obliczu ogromu tej tragedii liczy się każda minuta, a lekarze walczą o życie i zdrowie wielu poszkodowanych. Aby zapewnić im niezbędne wsparcie medyczne, Podkarpackie Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystosowały natychmiastowy, dramatyczny apel do krwiodawców. Sytuacja jest krytyczna, dlatego organizatorzy akcji zwracają się z prośbą o pomoc do osób posiadających rzadkie grupy krwi 0RH- oraz ARH-. To właśnie te zasoby są teraz najbardziej potrzebne do zabezpieczenia skomplikowanych operacji i procedur ratujących życie rannych pasażerów. Każdy, kto chce i może podzielić się tym najcenniejszym darem, może zgłosić się do głównej siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz dowolnego oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego Podkarpacia.
4: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Reklama.

0: Zajrzyjmy daleko, bo aż do Ameryki Południowej. Prezydent Brazylii ogłosił, że odkryto złoża ropy. Potężne złoża ropy, 10 miliardów baryłek. No i jak to nazwał? To paszport do przyszłości kraju.
1: Tak,
0: no to już chyba wiemy, gdzie Stany Zjednoczone będą teraz wprowadzać demokrację.

0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Uwaga kierowcy, niedawno doszło do potrącenia pieszego w ciągu ulicy Bema w Krośnie. To droga krajowa numer 28. Obecnie trwa akcja służb. Ruch odbywa się jednym pasem w tym miejscu. Bądźcie ostrożni, a najlepiej omijajcie to miejsce.
1: Informujemy o tym, co ważne.

0: Reklama.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
2: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Za moment 17, to oznacza oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Ciebie świeżutkie informacje z kraju i ze świata. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia, cześć.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
2: Ja legę.
1: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
3: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
1: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższym dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
3: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
1: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zabrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat Pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica. Groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6 zł 46 groszy, a za olej napędowy 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.

0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, po godzinie 17 zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj szaro, buro i ponuro i tak będzie również tej nocy. Natomiast temperatury niczego sobie, bo mimo iż zapowiadana była aura nieco bardziej chłodna i bardziej deszczowa, no to temperatura utrzymuje się, jak można zobaczyć na termometrach, powyżej 20 stopni Celsjusza, szczególnie w dzień. W nocy zawsze powyżej 10, dzisiaj w nocy 14 kresek, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz, tutaj 15 kresek, Ustrzyki, Lesko 13. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to umiarkowane. Tej nocy nie powinno padać na Podkarpaciu, w Małopolsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr południowo-zachodni, 6 w porywach do 11, a ciśnienie na poziomie 1010 hektopaskali. Jutro natomiast 24 kreski i możliwe przelotne opady deszczu w pasie od Ustrzyk aż po Tarnów. Natomiast w czwartek już muszę powiedzieć, że temperatura będzie dopisywać i zbliży się do tych wartości bardziej wakacyjnych, bardziej słonecznych, ale może też pojawić się przelotny opad deszczu i burze. Ale temperatura, proszę zobaczyć, 31 stopni zobaczymy na termometrach. Noce też może nie tropikalne, ale powyżej 15 stopnia Celsjusza.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17. Po 17.
0: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Program Granie na żądanie w toku, a my oczywiście jesteśmy tutaj razem z wami i będziemy prezentować największe przeboje, największe hity, pozdrowienia i dedykacje, ale też będziemy mówić o naszej trendy liście i o tym, co będzie na weekendzie, bo to ważne, prawda, Aniu?
5: No pewnie, Marcinie, bardzo dużo fajnych imprez, chociaż no tak naprawdę jest to końcówka wakacji, także no musimy powoli się z tym żegnać, ale za to jedyne, o co musimy się obecnie martwić, to żeby pogoda na weekend na te wszystkie wydarzenia była no taka w miarę. Dożynki gminy Brzozów w tym roku organizowane są w Górkach, natomiast dożynki powiatu dębickiego w miejscowości Brzostek na pewno nie może was zabraknąć. Pyszne jedzenie, super zabawa, no tylko Marcinie musimy rzeczywiście trzymać kciuki o pogodę.
0: Pogoda jaka jest, no właśnie, może być burzowo, może być deszczowo, zobaczymy w praktyce, bo to zawsze się zmienia. Dzień dobry, witajcie, program Granie na żądanie, zapraszamy bardzo gorąco, największe hity już teraz. Ciepła, gorąca i ciepła i serdeczna dedykacja dla Milenki i prośba o zagranie tego przeboju, Aniu, który jest zawsze wyjątkowy, podobno o masowaniu.
5: Oj tak, pozdrawiam w takim razie wszystkich Romanów, tak jak to było na viralu. Romuś! No to teraz wszyscy.

0: Serdeczna i gorąca dedykacja na 101.995.2 FM dla Milenki. I tutaj pojawi się Fancy, słuchajcie, i wyjątkowe nagranie od pana, no właśnie, Mariana, który, pozdrawiając bardzo gorąco, prosi o ten wyjątkowy numer Slice Me Nice.
1: Ale to jest numer.
0: Ale to jest hit. Bardzo lubimy takie przeboje, słuchajcie, z lat 90. Dzisiaj niemniej jednak prezentujemy...

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dla Natalki oraz menadżera Piotra gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła załoga z PHRDWZ. Cokolwiek to znaczy. Ale w Strzyżowie. Pozdrawiamy Strzyżów bardzo gorąco i oczywiście największe hity specjalnie dla was, dla brygadzisty, dla pana kierownika też się coś znajdzie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowę dotacyjną na realizację pierwszego etapu budowy miejsca ukrycia na osiedlu Korczak w Gorlicach. Miasto Gorlice pozyskało na ten cel ponad 8,3 miliona złotych. Planowana budowa ochrony na kategorii U1 powstanie pod boiskiem przy Miejskim Zespole Szkół nr 6. Obiekt będzie pełnił funkcję ukrycia dla mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych, a w czasie pokoju będzie mógł być wykorzystywany również jako garaż wielostanowiskowy. Według założeń inwestycja pozwoli na zapewnienie schronienia dla około 1000 osób. Gmina Lesko pozyskała ponad 752 tysiące złotych bezzwrotnego dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi wewnątrzosiedlowej po byłym PGR w średniej wsi. W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa odcinki drogi o łącznej długości około 594 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni. Przebudowane będą również zjazdy, a droga zostanie dostosowana do wymaganych parametrów. Prace zaplanowano od 1 września do 14 grudnia bieżącego roku.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przez internet mógł oszukać nawet kilkaset osób. Decyzją sądu mieszkaniec Suwałk został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa 20-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mówi Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
4: Zatrzymanie 20-latka było wynikiem intensywnych czynności, które w związku z oszustwami prowadzili jasielscy policjanci we współpracy z zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna wysyłał do pokrzywdzonych fałszywe linki, które po kliknięciu przenosiły użytkowników do strony łudząco przypominającej znany portal ogłoszeniowy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, którym posługiwał się 20-latek. Mieszkaniec Suwałk został przewieziony do jasielskiej komendy, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty w związku z oszustwami, które popełnił w czerwcu i lipcu bieżącego roku. Wobec podejrzanego sąd rejonowy w Jaśle zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: Sprawa ma charakter rozwojowy. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób. Już 1 września dzieci powrócą do szkolnych ławek, dlatego w wielu domach trwają właśnie intensywne przygotowania do zakupów i kompletowanie niezbędnego wyposażenia. Podstawą udanego powrotu do edukacji jest dobrze dobrany, lekki plecak z usztywnianymi plecami oraz pojemny piórnik, w którym zagoszczą pióra, długopisy, ołówki, gumka, temperówka i linijka. Mówi sprzedawczyni w jednym ze sklepów papierniczych w Krośnie.
5: Od tamtego roku taka modna jest kapibara i widzę, że dalej ten trend się trzyma. No i oczywiście jakieś pluszowe piórniki, no to też u mnie przynajmniej bardzo fajnie się sprzedają i widzę, że dzieciaki chętnie sięgają po takie rzeczy. No i oczywiście dziewczynki, więc jakieś różowe rzeczy, no to wiadomo, to zawsze było na topie i dalej jest, więc no wyszukują takie perełki, a ja tych perełek trochę mam. W ofercie mamy w zasadzie taką podstawę, gdzie w każdej szkole jakaś wyprawka jest już tak jak gdyby odgórnie narzucona, więc my od lat wiemy, co mniej więcej jest potrzebne, jakie firmy są wybierane przez szkoły. Wiadomo, polskie zeszyty, polskie piórniki, większość rzeczy staramy się mieć polskiego.
2: Kompletując szkolny zestaw, nie można zapomnieć o pakiecie zeszytów w kratkę i linie dopasowanych do wieku ucznia oraz o materiałach plastycznych, takich jak bloki rysunkowe, bloki techniczne, farby plakatowe, plastelina, klej w sztywcie i bezpieczne nożyczki. Równie ważny jest odpowiedni strój na zajęcia wychowania fizycznego.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
8: Reklama.
9: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
10: Gorąca i serdeczna dedykacja dla Natalki z Iwonicza. Miłe słowa przekazuje Krzysiu i bardzo prosi o jakąś fajną piosenkę. Because I Love You, Stevie B. Ma pojawić się na antenie Trend Radia. Piękny numer i przypominam sobie swoje, no w zasadzie to takie licealne czasy. To nagranie było bardzo wyjątkowo pojmowane przez nas wszystkich. No i wiecie, jak jeszcze zaprosiło się kobietę do tańca, dziewczynę do tańca, wtedy koleżankę, no to już było wszystko dopełnione.

0: i delikatny przerywnik. Zapraszam oczywiście na podsumowanie wczorajszego programu Trendy Lista Śpiewająca, jak inaczej. W wylocie Meduza Rani z utworem Silence, w propozycjach Steve Aoki, Laox i Gravity. No ja jestem zakochana w tym hicie. Somewhere My Body Isn't Ready. No ten artysta też jest świetny, także cieszę się, że to nie do mnie należy ten wybór. Głosujcie, zachęcam. Natomiast pierwsza piątka, Duke Dumont, Miss de Manier z siódemy, na czwartym Toby Romero, Fly High z drugiego. No i tu jeszcze w tej pierwszej piątce czujemy takie imprezowe brzmienia. Na trzecim Roxy Niech Będzie Nam ze szóstego, na drugim Axwell Whatever Turns You. No i numerem jeden jest Aleksandra Stan i Baile Morena. No i non-stop ten hit gości na pierwszym miejscu, także super, że tak Wam się podoba. Dobra, my już teraz powracamy oczywiście do pozdrowień. Zostańcie.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

Kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonę Madzie. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia przesyła właśnie wspomniany wcześniej Roman. No i oczywiście prośba o zagranie jakiegoś fajnego, wyjątkowego przeboju. Słuchajcie, z Trendelisty, co ciekawe. Podobno coś, co było wczoraj na miejscu pierwszym. Okej, ja to sprawdzę. Już sprawdzam. Już prezentujemy.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Natalka gorąco i serdecznie pozdrawia wszystkich, którzy dzisiaj dali czadu. No gdzie? No na hali produkcyjnej. Może nie będę mówił jakiej, ale oczywiście dedykacja i strzałka dla wszystkich, którzy pomogli jej w przeprowadzce. Coś pachnie tutaj chyba awansem, moja droga, nie? Do zagrania coś fajnego ma pojawić się grupa Boys. Tak, a jaki numer to już my musimy wybrać. Nie wiem, czy jesteś szalona może, a może coś innego? Niech się zastanowię.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ciepła i serdeczna, miła i fajna dedykacja dla mojej kochanej, tak, Irenki, która dzisiaj obchodzi swoje 29. urodziny. Pozdrowienia przysyła mama Klaudia. Bardzo proszę też pozdrowić naszych wspaniałych, no właśnie, wakacjowiczów, którzy wrócili na wakacje w swoje rodzinne strony. No tak, wracamy w rodzinne strony, czyli w takie strony, które są, no właśnie, bardzo przez nas doceniane w okresie, mało doceniane w okresie dojrzewania, a później po prostu za nimi tęsknimy. Także wracanie na stare śmieci, jak mówi mój kolega, czasami jest bardzo sentymentalne. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco, to Fala, Trendy Radia i oczywiście największe hity specjalnie dla Was na Podkarpaciu i w Małopolsce. Pozdrawiamy Was i gramy wielkie hity już teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczenie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
1: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miskolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
3: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
1: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu, nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy dwóch okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Weatherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału, a z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska oraz Magdalena Fręch. O czym więcej opowie Przemysław Pozowski.
2: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu. Udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Dianne Paris. W trzeciej rundzie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania. Szlagierem będzie starcie Fenerbahce Stambuł z Olympique Lyon. Piłkarze ze Stambułu w drugiej rundzie kwalifikacji wyeliminowali wicemistrza Polski Górnika Zabrze, a w trzeciej poradzili sobie z austriackim Szturmem Graz. Ten mecz, jak i wszystkie dziś o 21:00, rewanże w przyszłym tygodniu, a zwycięzcy zagrają w fazie ligowej. Polskie zespoły szykują się za to na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemem ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. W czwartkowym spotkaniu nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. Łucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach pod własną flagą oraz hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendacje MKOL-u. Wcześniej uczyniły to Federacja Szermiercza, Gimnastyczna oraz siatkarska.

0: Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i 14 kresek zobaczymy na termometrach. Wiatr południowo-zachodni, 6 w porywach do 11, a ciśnienie 1010 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna tej nocy będzie korzystna. Jutro natomiast 24 kreski i możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr zachodni, 25 w porywach do 50, a sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. W czwartek ciekawa sytuacja, bo mimo iż raczej deszczowo, raczej burzowo, to temperatura, słuchajcie, będzie naprawdę niczego sobie, nawet 31 stopni, ale ta zmiana, słuchajcie, właśnie z chłodnego na ciepłe przyniesie też masę powietrza, która będzie, no właśnie, z burzami i tego możemy się spodziewać w okolicach czwartku, ale też i piątku.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca.

0: zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17. Po 17.
4: 7148 trendy, kropka, to co macie do przekazania, przekazujcie, koszt złoty plus VAT. U nas na antenie Trendy Radia. No właśnie, gorące i serdeczne pozdrowienia dla Justynki z Lublina od rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali. Hit na dla Justynki, tak? Sweet Dreams Eurythmics ma pojawić się na naszej antenie. Pozdrawiam Marcinie bardzo gorąco, Justynkę również. A my mamy kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla Darka i Andrzeja z Beska, którzy ciężko pracują na dachu i pasuje, żeby Roman wymasował im plecy. Piosenka Wymasuj mnie, Romanie. Pozdrawiam przyjaciółkę Madzie i proszę o zagranie utworu Tasty. No właśnie, tylko urwało część tekstu, ale chyba wiem, o które nagranie chodzi.

0: Ty.
1: Ciepła, serdeczna i miła dedykacja dla pani, o, proszę bardzo, Oli, która dzisiaj obchodzi swoje 45. urodziny. Pozdrowienia przysyła. No i tutaj lokatorzy. A, no to właśnie, to miło, coś sympatyczne. Sympatycznie zagramy. Ma pojawić się Anna Jantar i jakiś fajny numer, który pewnie wybierzemy w tym momencie.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Kolejny SMS. Pozdrawiam wszystkich, których kocham. Dedykuję piosenkę Safri Duo All the People in the World. Też zagramy. To wtorek, to największe hity, to pozdrowienia, to dedykacje i to Wasze gorące i serdeczne, no właśnie, prywatkowe przeboje.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam Klaudię i też pozdrawiam serdecznie Magdę i Michała. Życzę im wszystkiego najlepszego. To jest paczka nie do zdarcia. No takie paczki są najbardziej wyjątkowe. Serdeczne i gorące pozdrowienia od kogoś, kto wyjechał na wakacje, ale macha do was za oceanu. Pięknie. Spokojnego, oczywiście, że tak. Spokojnego popołudnia, bo tam trochę inna temperatura, ale przede wszystkim inna godzina.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Hermanowicach zatrzymali obywatela Ukrainy ściganego przez zagraniczne służby za kradzież. Cudzoziemiec ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności, wyjaśnia młodszy chorąży Straży Granicznej Emilia Sidor z zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Obywatel Ukrainy zgłosił się do kontroli na przejściu granicznym w Malchowicach. W trakcie sprawdzeń okazało się, że cudzoziemiec jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez włoskie służby. Sprawa dotyczy 2013 roku. Wtedy wspólnie z innymi osobami wtargnął na cmentarz i z kilku kaplic grobowych zabrał miedziane pokrycia dachowe. Wartość strat to około 10 tysięcy euro. Zgodnie z włoskim prawem mężczyzna ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Został zatrzymany i decyzją sądu tymczasowo aresztowany.
2: Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 120 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
0: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
2: W miejscu piastowym przy ulicy Jaćmierz powstanie magazyn obrony cywilnej. Miejsce to będzie służyło do bezpiecznego składowania, konserwacji oraz szybkiego wydawania sprzętu ratowniczego, zapasów i materiałów technicznych niezbędnych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych. Znajdą się tam m.in. agregaty prądotwórcze, motopompy, pilarki do drewna oraz inny sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych i związanych z ochroną ludności. Całość zadania opiewa na kwotę 4 milionów złotych. Wciąż można zapisać się na półmaraton mościcki w Tarnowie, który zaplanowano w niedzielę 6 września. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości ponad 21 km. Organizatorzy przewidzieli bieg główny oraz biegi dla dzieci. W tych ostatnich udział mogą wziąć nawet przedszkolacy. Przygotowane będą także dmuchańce i animacje oraz strefa gastronomiczna. Będzie można skorzystać z porad specjalistów w miasteczku medycznym. W najbliższy czwartek na placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się wydarzenie plenerowe pod hasłem Recepta na dobrą zabawę. O godzinie 19 DJ Kerry zaprosi wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy i rozgrzewki przed koncertem zespołu Aptekarze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
8: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
9: Lo siento mucho.
10: Takie hity, moi drodzy, na 101.995 i 2 FM. I gorącej serdecznej, ciepłe, miłe pozdrowienia od Marcina Rogali, który Was mocno ściska i oczywiście prosi o zagranie przeboju Rappers. O właśnie, dawno tego numeru nie było, Sorry, z 99 roku. No jak tak spoglądam na Marcina, trochę upodobania muzyczne się zmieniają. Z typowego eurodensowego brzmienia na takie, słuchajcie, kawałki i trochę z rapem, i trochę z późniejszego okresu eurodensu.
9: Lo siento.

0: Tego się słucha w regionie.
1: Natalka gorąco i serdecznie pozdrawia swoich przyszłych teściów. O, to takie wkupienie się, chyba mi się tak wydaje. No i oczywiście pozdrowienia bardzo gorące dla pana Mariana i pani Marysi. Wszystkiego najlepszego, pozdrowienia kierowane są do Sanoka i oczywiście serdeczna i ciepła dedykacja. Ma pojawić się biały latawiec.

0: rozpłynęli.
1: Wawele, piękny kawałek, moi drodzy, Biały Latawiec na antenie Trend Radia. Serdeczna i gorąca dedykacja od Agnieszki dla Włodzimierza. No i oczywiście dedykacja pojawia się i prezentujemy ją specjalnie. Trafia do Krosna. Pozdrawiamy Krosno. Szaza, słuchajcie, miał takie piękne oczy. To kolejny przebój, który pojawi się w zestawieniu. Dzień dobry, Szaza miał takie piękne oczy. Słuchacz gorąco i serdecznie pozdrawia i celuje w takie hity typowo, słuchajcie, z lat 90., bo wtedy Szaza była królową disco polo. I do dzisiaj chyba tak jest, prawda? Gramy.

0: Gdyby Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Ciepła, gorąca i miła dedykacja dla mojej kochanej żoneczki, tak, Sandry. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Mateusz. No i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia kierowane są do Jasła wraz z hitem niezapomnianym, bo pojawia się teraz na naszej antenie. No i takie nagranie, które może mniej gramy, ale jest dla nas po prostu wyjątkowe i niesamowicie pasujące do naszej ramówki muzycznej. Proszę bardzo, C-Block i So Strong Out. Już teraz dla was wszystkich.

Słuchajcie, kawałków, które no, na tych wakacjach robiły i robią furorę i będą robić do końca oczywiście wakacji. Takie podsumowanie na przykład trendlisty szykuje się pod koniec wakacji, ale to już niedługo, ale o tym nie mówimy, na razie cichosza. Słuchajcie, jest też taki numer, który został zapowiedziany już wcześniej, ale teraz go zagramy. Kamasutra i Letnie Wieczory. Specjalnie chyba powstał ten numer przed wakacjami, żeby na wakacjach był bardzo, ale to bardzo rozpowszechniony, szczególnie na różnego rodzaju okolicznościówkach. A teraz na antenie Trendy Radia, no cóż, niech się pojawi ten właśnie wyjątkowy przebój, który, no właśnie, zwiastuje trochę takich, takie klimaty, słuchajcie, związane z plażą, z palmami. Ja zresztą w Grecji był nagrywany. Za 9 minut, godzina 18, a to serdeczna i ciepła dedykacja dla Marzenki. Pozdrowienia Piotruś przesyła prosto z Sanoka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejni ranni w wypadku autokaru Polacy wrócą prawdopodobnie jutro do kraju. Strażacy ugasili pożar lasu przed Morskim Okiem. Duże pieniądze na walkę z suszą w najbardziej zagrożonym w Polsce województwie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro szpitale na Węgrzech prawdopodobnie opuści 12 Polaków rannych w wypadku autokaru. W ostatni weekend poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych, których stan na razie nie pozwala na powrót do Polski. W tragicznym wypadku w niedzielę zginęło 12 osób. Jak informuje dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne tego wypadku, ale ich ciała jeszcze nie są sprowadzane do kraju, to ze względu na procedury stosowane na Węgrzech, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi i dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
1: Dziś jeszcze ministerstwo nie jest w stanie podać daty, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowi ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Zapalił się niewielki obszar, paliła się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyna pożaru nie jest znana, ale jest to miejsce odległe od szlaku i trudno dostępne. W słowackiej części Tatr pożary ściółki leśnej zdarzały się już wielokrotnie. Południowe stoki Tatr są bardziej nasłonecznione i narażone na przesuszanie. Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Według danych Unii Europejskiej to najbardziej zagrożonym pustynnym regionem Polski i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionem w Europie jest województwo łódzkie. Stąd duże kwoty wydawane, by z tym walczyć. Województwo przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z tego regionu. Będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
1: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izodorczyk.
4: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
1: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Koncert Artura Żmijewskiego, Koen po miłości kres oraz spektakl Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy znalazły się wśród atrakcji 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Impreza rozpocznie się już za 4 dni i potrwa tydzień.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz. W drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu górą wynikiem 6-1, 6-1 była Polka, która sięgnęła później po brązowy medal. Serena i Venus Williams za to odpadły w pierwszej rundzie debla w Cincinnati, przegrywając 2-6, 6-1 i 8-10 z Ukrainką Martą Kostiuk oraz z Amerykanką Peyton Stearns. Amerykańskie tenisistki zagrały ze sobą wspólnie pierwszy raz od 4 lat. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. Jak donosi włoska prasa, 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Wciąż nie jest pewny jego start w ostatnim turnieju wielkoszlemowym. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, za to kibice królowej sportu zacierają ręce na meeting Diamentowej Ligi. Jeden z nich odbędzie się w weekend na Stadionie Śląskim. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
6: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
7: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znany. przeznaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
6: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
5: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Patryk Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu oraz kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Pape Thion, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata.
8: To czas na info pogodowe na naszej antenie. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Czwartulo już słoneczny, ale z zachmurki 26 stopni. W nocy spadnie do 13.
0: Reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Queen na antenie Trend Radia pojawia się w tym momencie i też pojawiają się kolejne miłe słowa. Pozdrawiam moją kochaną Basię z okolic Zakliczyna. Gorące i miłe słowa przekazuje mąż, który pozdrawia bardzo gorąco prosto z, no właśnie, z okolic Monachium, bowiem jest kierowcą zawodowym. Pozdrawiam kolegę bardzo gorąco. Wytrwałości i oczywiście właśnie szerokości życzę z całego serca. Pozdrawiamy gorąco. 10 minut po godzinie 19. Fajny numer wybrałeś i oczywiście pojawia się u nas na antenie Trend Radia.

Basiu z Rymanowa, gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Brzozowa od Kazi, Moniki, ale też i od Nocka, który też gorąco i serdecznie pozdrawia. Mamy też gorącą dedykację dla Sebastiana Starnowa, który dzisiaj kończy 50-tkę, na okrągło. Miłe, gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Pilzna od Basi oraz Karoliny. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Mamy też wyjątkową dedykację dla Anety z Gorlic. A miłe słowa, serdeczne i ciepłe pozdrowienia przesyła cała rodzina z Bicza. No i prosiła jakąś wyjątkową piosenkę z lat 90. Rhythm of the Night to na pewno kawałek z lat 90. Ale taka wyjątkowa propozycja teraz pada od Marcina Rogali. Proszę bardzo, Alexi.

0: Dzięki za dziś, pozdrawiam bardzo gorąco. Za chwilę trend listy i oczywiście wielkie hity, które będą nam towarzyszyć na 101,9 i 95,2 FM. Mikoś Marcin, do usłyszenia, a za chwilę melduję się przed mikrofonem. No właśnie, przed mikrofonem, może nie będę mówił o marce, jaki to mikrofon, Aniu, bo byłoby nie tak, nie?
1: No Marcin, tak już powiedz.
0: Tylko do... nie, bo chyba reklama
2: dobra,
0: będzie.
2: Dobra, nie mów nic.
0: No to do tego mikrofonu, Ania Aminasia.
3: Trendy z tobą i dla ciebie.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: for life.
1: Słuchasz Trend Radio. Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148trl i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
2: Hi, hi, hello, cześć. Jak tam wtorkowicze? No już trochę lżej chyba nie niż poniedziałek. 2605 notowanie trendy listy przed nami. Wylot. Inna i Wiz Away. No niestety żegnamy się z Inną, ale mam nadzieję, że jeszcze powróci w te wakacje. No pasowałoby. Startujemy.
3: Wyloty.

0: Inna i Wiz Way przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza. Criss Cross Amsterdam, Willie William, my oh my. Criss Cross, tak, to holenderskie trio DJ-ów i producentów płyt utworzone przez braci Jordiego i Sandera, a także Jukiego. Ich muzyka, no na pewno kojarzycie, to taka mieszanka różnych stylów muzycznych. R&B, hip-hopu, soulu, popu, house'u, nawet ja tam potrafię doszukać funku. No, ale mniejsza o to, jeżeli lubicie taką taneczną elektromuzę, to na pewno przypadnie wam do gustu. Startujemy.
1: Propozycje.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Propozycja druga, Lavinia i Lil Ox i Reason. Oj, no to też jest bardzo przyjemny hit. Z czym wam się kojarzy, a może który hicior wam przypomina, też możecie pisać. Już niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie głosować i jak te hiciory wybierać.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Scalanie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
1: Zgodnie z zawartą umową wykonanie założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Izba Administracji Skarbowej ogłosiła przetargi na gruntowną termomodernizację urzędów skarbowych w Krośnie, Lubaczowie i Tarnobrzegu. W planach jest także modernizacja obiektów w Przeworsku. Inwestycja zyskała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 na mocy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z listopada ubiegłego roku. Prace obejmą ocieplenie ścian i stropów, remont dachów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji oraz odnowienie wnętrz. Finał projektu zaplanowano na grudzień 2027 roku. Burmistrz Wojciech Tomkiewicz podpisał umowę dotyczącą zasad realizacji oraz wykorzystania przyznanego dofinansowania w projekcie dotyczącym zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu. Na realizację zadania gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 155 tysięcy złotych.
0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
4: Na 20. nowość Steve Aoki, Eli Oaks, Gravity z Saszą na ficie. No pięknie. 19. Tap Dogs, How Does It Feel z 20. A na 18. Baby Close i Temptations pnie się do góry.
5: 20.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Sara, chyba tego nie graliśmy ze 100 lat, ale dobrze, fajnie, że czuwacie. Włączcie Gangnam Style, włączymy, no ba, ale jestem lekko zdziwiona, no nie spodziewałabym się tego dzisiaj. Następnie Hania Kuzimowicz i Keira, szkoda na to OSZ 8, nasteczki, no to lecimy.

teraz będzie mi się nuciło chyba non-stop to Gangnam Style. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ten hit dopiero co wyszedł i ujrzał światło dzienne, ile to już lat? 10? No pewnie będzie tak. To naprawdę fajny układ taneczny do tego był promowany. Jak pamiętacie, też możecie śmiało pisać. 16, Sub Focus Elevate z 17, 15, Gorgon City Work It Out z 16, a na 14 Marlon Hofstadt I Like z 15. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwają przygotowania do wypisu rannych Polaków z węgierskich szpitali. Kolejne muzeum w akcji za symboliczną złotówkę. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu już oficjalnie zmienił klub. Będzie kolegą z boiska Wojciecha Szczęsnego. Agnieszka Trojanowska-Bis. 12 osób rannych jutro będzie gotowych do wypisania z węgierskich szpitali. To najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. O czym więcej Tomasz Węsk.
2: Identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona. Poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: W przypadku trzech osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku dwóch osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu.
2: Z węgierskich szpitali w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może zostać wypisanych 12 osób, które zostały ranne w wypadku. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
4: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
2: Które ustalają między sobą resorty zdrowia i obrony. Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego.
1: Strażacy ugasili pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. W trudno dostępnym terenie wykorzystano śmigłowiec i duży dron topowców. Dwóch strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca w rejonie zadymienia. Przy użyciu piły elektrycznej przecięli oni palące się drzewo, a następnie ręcznymi narzędziami obkopali teren pogorzeliska i dokładnie przelali go wodą. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego z drzew. Kolejne muzeum dołącza do ministerialnej akcji za symboliczną złotówkę. To Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za Złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów, przypomina resort kultury. Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat, dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Dotychczas w akcji brało udział 18 państwowych instytucji kultury, m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Muzeum Narodowe w Warszawie, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany. Potwierdziły dziś wieczorem oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest aż do 2030 roku. Rodri, uznany za najlepszego piłkarza tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok, już w poniedziałek wylądował w Barcelonie. Powiedział wówczas dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie marzeń. W klubie ze stolicy Katalonii rezerwowym bramkarzem wciąż jest Wojciech Szczęsny.

czas na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro ciepło, ale deszczowo. 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Czwartek cieplejszy, bo na termometrach 26 stopni, ale w nocy tylko 13 stopni.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
1: Zachęcam również do podsyłania waszych propozycji do programu Trendlista. Pamiętajcie, że muszą być to nowości na rynku muzycznym. Także jak jeszcze coś się nie pojawiło, to gorąco zapraszam. I żeby te utwory były w miarę cenzuralne, podsyłać możecie standardowo na naszego maila redakcja@trendradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. 13. Hugel Ultranate Moving to the Sun z 11. 12. Bryska Myśl o mnie z 10, a na 11 Zalia Tylko kochaj mnie z 13. No pięknie.
2: 13.
3: W dół.

0: Ja czekam również na wiadomości od Was, co tam porabiacie, jak Wam mijają wakacje, no i zapewne uczniowie, którzy powrócą do szkół już niebawem, bo za 2 tygodnie, no na pewno nie cieszą się z tego powodu. Ale moi drodzy, głowa do góry, na pewno dacie radę i jakoś to będzie, nie? No pasowałoby, żeby było. Chociaż no na pewno nie będzie lekko, bo te powroty no nie są takie przyjemne. Ale trzymam kciukasy. Studenci jeszcze się cieszą, bo powrócą dopiero w październiku. Dobra, my już na 10. Duke Dumont, Miss de Manier z piąteczki, na 9. Toby Romero Fly High z 4., a na 8. DJ Koya Michiko z 12.
1: 10. W dół.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rada Miasta Sanoka podjęła oficjalną uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego przed końcem kadencji. Decyzja ta zapadła jednogłośnie wśród głosujących. Nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała przy nieobecności 8 radnych. Mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
2: To znaczy ja już byłem przygotowany od samego początku objęcia tej kadencji. Już pierwsze głosowania dotyczące absolutorium wotum zaufania pokazały, jaki kierunek obrała ta rada. Także tutaj co bym nie robił, jakie inwestycje bym nie realizował na terenie miasta Sanoka lub jakie działania bym nie podejmował, to i tak nie uzyskałbym wotum zaufania i absolutorium. To jest wynik przegranych wyborów. Dzisiaj konsekwencją są tego kolejne uchwały, które mają pokazać, że burmistrz ściągający największe środki inwestycyjne w historii miasta, realizujący największe inwestycje strategiczne w historii miasta, no dzisiaj jest nie dla nich. Tego burmistrza trzeba ściągnąć w różny sposób. Były próby wprowadzenia komisarza, nie udało się, a dzisiaj jest próba wdrożenia referendum, tylko tak jak już powiedziałem, kosztem mieszkańców, bo te środki muszą być zabezpieczone z budżetu miasta.
1: Jak wskazał przewodniczący Rady Sławomir Miklicz, wniosek to ustawowa konsekwencja nieudzielenia burmistrzowi absolutorium przez 3 kolejne lata.
3: Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, to muszę powiedzieć, że tak spodziewałem się, dlatego że mieszkańcy już w tamtym roku namawiali radnych do tego, żeby podjąć taką inicjatywę referendalną w sprawie odwołania burmistrza po drugim nieudzieleniu absolutorium. No i w tym roku, kiedy po raz trzeci nie zostało udzielone absolutorium, mieszkańcy wprost oczekują wręcz takiego działania od nas. Wynika to z rozmów przeprowadzonych na spotkaniach, kiedy rozmawiamy z wyborcami o sytuacji w Sanoku i mieszkańcy Sanoka oczywiście w części, być może w znacznej części to pokaże referendum.
1: Dokumenty z sesji trafią do wojewody oraz komisarza wyborczego w Krośnie, którzy ostatecznie zbadają legalność podjętej uchwały. Modernizacja drugiego piętra Bieszczadzkiego Domu Kultury stoi pod znakiem zapytania, choć miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koszt inwestycji oszacowało na 410 tysięcy złotych. Obie oferty złożone w przetargu drastycznie przekroczyły ten budżet. Wysoka cena wynika z szerokiego zakresu robót, które zaplanowano na około 3 miesiące. Inwestycja obejmuje gruntowny remont dachu od wymiany poszycia i ocieplenia przez naprawę kominów aż po montaż nowych rynien i instalacji odgromowej. Metamorfozę przejdą również wnętrza. Sale baletowa i muzyczna zyskają nowe podłogi, ściany, sufity oraz profesjonalne wyposażenie. Całość dopełni montaż klimatyzacji, modernizacja sieci CO i elektrycznej oraz wymiana drzwi. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, którym podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, poruszył całe województwo. W obliczu ogromu tej tragedii liczy się każda minuta, a lekarze walczą o życie i zdrowie wielu poszkodowanych. Aby zapewnić im niezbędne wsparcie medyczne, Podkarpackie Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystosowały natychmiastowy, dramatyczny apel do krwiodawców. Sytuacja jest krytyczna, dlatego organizatorzy akcji zwracają się z prośbą o pomoc do osób posiadających rzadkie grupy krwi 0RH- oraz ARH-. To właśnie te zasoby są teraz najbardziej potrzebne do zabezpieczenia skomplikowanych operacji i procedur ratujących życie rannych pasażerów. Każdy, kto chce i może podzielić się tym najcenniejszym darem, może zgłosić się do głównej siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz dowolnego oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego Podkarpacia.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Wakacje to czas wyjazdów, tych dłuższych, ale także krótkich. Aby powrót z urlopu czy weekendu do domu był równie udany jak wypoczynek, warto przed wyjazdem dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie. Mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sanoku, Anna Oleniacz.
5: W momencie, kiedy wyjeżdżamy na wypoczynek, przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby prawidłowo zabezpieczyć nasze domy, nasze mieszkania. Pozamykajmy szczelnie okna, posprawdzajmy, czy zamki w drzwiach są zabezpieczone, czy są pozamykane. Ważną kwestią jest, aby poprosić sąsiada, czy też zaprzyjaźnioną osobę, która będzie doglądać naszego dobytku, która będzie co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy nie dochodzi tam do jakiejś sytuacji, gdzie jeśli ktoś obcy kręci się obok naszego domu, bądź obserwuje, czy też robi zdjęcia, bo takie sytuacje powinny budzić niepokój i natychmiast powinny być zgłaszane służbom, aby się tym zająć.
1: Niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, postarajmy się jak najszybciej powiadomić policję.
0: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
6: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 7 Alok, J-Lo, Everything's Fine z 6, na 6 Roxy Niech Będzie Nam z trójeczki, a na 5 Peggy Gou i Woman z 9.
7: 7. W dół.

słowa uzdrowienia lecą również do kierowców, którzy są tutaj z nami. No i moi drodzy, jeżeli jesteście gdzieś w trasie dalej lub wybieracie się, to zachęcam do pobrania naszej aplikacji Trendy Radio. Wystarczy mieć włączony internet i niczym nie trzeba się martwić. A jeżeli macie pobraną aplikację Janosik, nasza stacja radiowa również jest tam dla Was dostępna. Zapraszam do korzystania, możecie też podsyłać foty, chętnie wstawię na naszego fanpage'a na fejsie. Na czwartym Let's Go i Rise ze siódemy, na trzecim Ariana Grande Hate That I Made You Love Me z ósemy, a na drugim Aleksandra Stan i Baila Morena, tym razem z jedyneczki. 4.

0: zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot in na Wiz Away. Propozycje Criss Cross, My Oh My, Lavinia i Reasons. Na 20 Steve Aoki i Gravity. Na 19 Dubtox, How Does It Feel. 18 Baby Close Temptations. 17 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez. 16 Sub Focus Elevate. 15 Gorgon City, Work It Out. 14 Marlon Hofstadt, I Like. 13 Hugel, Moving to the Sun. 12 Bryska, Myśl o mnie. 11 Zalia, Tylko kochaj mnie. 10 Duke Dumont, Miss the Manier. 9 Tobi Romero, Fly High. 8 DJ Koya, Mi Chico. 7 Alok, J-Lo, Everything's Fine. 6 Roxy, Niech Będzie Nam. 5 Peggy Goo Woman. 4 Last Go Rise. Na 3 Mariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 2 Aleksandra Stan i Baila Morena. I zwycięża Axwell, Whatever Turns You On. Dzisiaj z drugiego. No pięknie. No to podejrzymy. Ja chyba aż sama wstanę. Dobra, jestem z wami. Play.
2: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 12 Polaków rannych na Węgrzech jutro ma wrócić do kraju. Polska chce być specjalistą od amerykańskiej baterii Patriot. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała kolejną dziką kartę, mimo słabej obecnie dyspozycji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do wypisania z węgierskich szpitali jutro gotowych ma być 12 Polaków rannych w niedzielnym wypadku. Trwają przygotowania do przetransportowania tych osób do Polski, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
2: W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
1: Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana. Identyfikacja ofiar wypadku została zakończona, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
3: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu. Jest potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno osób przebywających w szpitalu, jak również rodzin, które tam są na miejscu.
1: Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze.
4: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat, a podobno w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
1: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. Kanalizacja ściekowa nie jest w stanie odprowadzić takich opadów, jakie wczoraj nawiedziły Głuchołazy, przyznał burmistrz tego miasta. Intensywna ulewa sprawiła, że pod wodą znalazła się część tych samych terenów, które zmyła powódź we wrześniu 2 lata temu. Miasto wciąż jeszcze w całości nie podźwignęło się po tamtych wydarzeniach, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
5: W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień.
1: Oprócz Głuchołazy ucierpiała także miejscowość Bodzanów. Łącznie w obu miastach strażacy 36 razy wyjeżdżali, by wypompowywać wodę z zalanych piwnic, a 6-krotnie do usuwania powalonych drzew. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała dziką kartę do startu w tegorocznej edycji w US Open. 46-latka w przeszłości 2-krotnie triumfowała w tym wielkoszlemowym turnieju, ale obecnie jej występy już nie są tak skuteczne. W ubiegłym roku została wyeliminowana w Nowym Jorku już w pierwszej rundzie po porażce z Czeszką Karoliną Muchową. Natomiast wczoraj, grając w deblu w Cincinnati wraz ze swoją młodszą siostrą Sereną, zagrała w pierwszej rundzie i na tym zakończyła deblowy start po porażce. Organizatorzy poinformowali, że wkrótce ogłoszone zostanie nazwisko ostatniej z tenisistek, które otrzymają dziką kartę. US Open rozpocznie się już za 5 dni. Miejsce w głównej drabince mają zapewnione m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. Towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Czwartek już cieplejszy, bo 26 stopni, ale noc chłodna, bo tylko 13. Słyszymy się już jutro w standardowych godzinach, a ja życzę udanego wieczoru, buziole.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii.

0: Esse diabo.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech aresztowany. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie po raz 9 w ciągu doby. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest decyzja węgierskiego sądu w sprawie kierowcy autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miskolcu Tunde Majorosz.
3: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
2: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego biskupa Jana Wątroby. W telegramie kardynał Parolin napisał, że jego świętobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów powracających z Meczugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała właśnie Komenda Miejskiej Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał dziś zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. W Kijowie po raz 9 w ciągu doby ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W stolicy słychać wybuchy, podają władze lokalne. Siły powietrzne napisały w komunikatorze Telegram, że Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów Shahed. Obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większość odrzutowych dronów rosyjskich. Do tej pory strzelał bramki, teraz jeszcze będzie napędzać turystyczny ruch. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w trzech kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabigiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy, o czym Błażej Kulesza.
4: Koszty internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują trzy miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
5: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
4: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
4: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
6: Roberta fajnie było poznać.
7: Była okazja zagadać o piłce?
6: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessim Eisenbergiem.
4: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
2: A kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.

0: Od 19 do 23 stopni, jutro cieplej, na południu do 25. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

Siemaneczko, dzień dobry wieczór, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, że zaczynamy kolejne wydanie disco hitów w trendy radio. I pewnie zapytacie, co ja mam taki dobry humor dzisiaj. No pierwsza sprawa, że właśnie mamy disco hity w trendy radio, więc automatycznie mam dobry humor. A druga sprawa, 20 sierpnia zapraszam was na premierę najnowszego utworu od Rompeja, a być może uda się go zagrać wcześniej w trendy radio. Jak chcecie go usłyszeć, no to dajcie koniecznie znaka na naszym trendy radiowym Facebooku. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Może coś wcześniej go dla was puścimy. Zaczynamy od Kapitan Folk, Karcz Mareczka. Zaczynamy disco hity.

Lecimy, nie śpimy, moi mili, kolejne muzyczne propozycje przed nami. No i co, jak tam wakacje? Już klimy się troszkę ku końcowi z tą sprawą, no nie? No nie ukrywam, bolesna jest to informacja, no ale cóż, mamy nadzieję, że kolejne przyjdą równie szybko, jak te minęły. Daria Negra i Eratox teraz w Disco Hitach. Jest dobrze, a jak?

moi drodzy, no to co, teraz trochę oldschoolowego disco zagrajmy, czemu nie? Disco polo to jest coś, co często lubicie słuchać, o co lubicie prosić nas w wiadomościach prywatnych na naszym trend radiowym Facebooku, więc nie pozostaje nam nic innego jak grać. Skaner teraz w disco hitach, moja wolność.

teraz nowość od jego mościa, który swego czasu zawojował całą Polską utworem o pewnej miejscowości w górach, czyli Miłość w Zakopanem. Kojarzycie Zakopane? Jeśli tak, no to myślę, że kojarzycie również jego twórcę tego utworu oczywiście, czyli Sławomira. No i właśnie, Sławomir wydał teraz nowy numer, który chciałbym dla was zagrać. Naprawdę fajny. No to co? Lecimy. Sławomir Uno Momento.

Polskiego disco w disco hitach nigdy dość. Troszkę tych propozycji dzisiaj będzie, także dawajcie znać, czy więcej disco, czy mniej. Będę na bieżąco sprawdzał, no i przykręcał ewentualnie, albo odkręcał ten kurek muzyczny. No to lecimy teraz. Disco Prince w disco hitach.

Moi mili, no to co? Zagrajmy w takim razie. Choć jeszcze bardzo przedpremierowo, ale skoro prosicie w komentarzach, skoro prosicie w wiadomościach, no to zróbmy tak. Rompej w najnowszym utworze. Dajcie koniecznie znać, co o nim sądzicie. Najlepiej na moim rompejowym Facebooku. Napiszcie, że słuchaliście przedpremierowo w Trendy Radio i czy wam się podoba, czy nie. No to lecimy. Rompej, nie. Specjalnie dla was, drodzy trendy słuchacze.